0: To jest Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: iPad, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Ja nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. O którymś tam drinku przyszedł mi pomysł.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

dalej Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Melo Radio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
6: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o stypendiach artystycznych, które w tym tygodniu przekazało miasto na realizację kilku ciekawych projektów. Pomówię też o nowym układzie kogeneracyjnym uruchomionym w Opolu przez spółkę Energetyka Cieplna Opolszczyzny.
0: Opolanie z pasją.
6: Na początek wybierzmy się do Muzeum Polskiej Piosenki. Tam odbyła się gala, na której miasto przekazało stypendia na realizację kilku ciekawych projektów artystycznych. Jakie to będą projekty? Posłuchajmy.
7: Andrzej Lewczak, bardzo mi miło. Mój projekt to jest film dokumentalny o panu Marianie Szczerbie. Nestorze nie tylko polskiej, ale i polskiej sztuki. 77-lecie w tym roku jego pracy twórczej. Za dwa lata 100 lat, 100-letnie urodziny. Także człowiek bardzo, bardzo światły i fizycznie, i intelektualnie. Ma dużo bardzo ciekawych historii do powiedzenia. Uczeń jednego z czterech wieszczy narodowych w malarstwie obok Witkacego, Wyspiańskiego i Matejki. Właśnie, a znowu uczniem Weissa był Matejko. Także piękna tradycja mistrz-uczeń, która kończy się na panu Marianie Szczerbie. Premiera jest tak mniej więcej datowana na koniec roku. Dokładna data będzie podana, myślę, później, ale na tyle wcześniej, żeby ludzie się dowiedzieli. Na razie są przygotowania do produkcji filmowej. No, zdjęcia, montaż, udźwiękowienie, ścieżka muzyczna do filmu, wszystko mojego autorstwa, więc dużo pracy. No, o premierze będziemy myśleć później, ale na pewno w tym roku, pod koniec roku myślę.
3: Natalia Kryjon-Barylak, Tala. Mój projekt to koncert inscenizowany o tytule Zanim. I ten tytuł ma wiele znaczeń, bo Zanim, czyli zanim główna bohaterka dojrzewa do swojego głosu, ale też zanim jako pogoń i podróż za tą konkretną osobą, za tym konkretnym mężczyzną, tą konkretną relacją. Także jest to projekt, który gdzieś trzymam głęboko w sercu, bo będzie to połączenie muzyki, koncertu, ale również działań teatralnych.
6: No to ciekawe. I teraz też tego, kiedy możemy się spodziewać?
3: Premiera planowana jest z końcem listopada, ale dokładna data będzie jeszcze ustalona i z pewnością oficjalnie przekazana do mediów.
6: Dobrze. Czy to ciężki projekt do realizacji?
3: Z pewnością, ale też jest to niezwykłe wyzwanie artystyczne, bo będzie angażować ludzi, muzyków i reżysera, i scenografia, która będzie też opowiadać te historie, także nie mogę się doczekać, już przebieram nogami.
8: Maciej Nowak.
6: I jaki to będzie projekt?
8: To będzie biografia zespołu TSA, pochodzącego z Opola, znanego, jednego z najważniejszych wpisów historii polskiej muzyki rockowej, metalowej.
6: W formie książki?
8: To będzie w bardziej nowoczesnych formach, to będzie jako e-book i jako audiobook, udostępnione po przygotowaniu na, no tam chyba rok do pobrania. Darmowo dla mieszkańców i nie tylko, dla fanów przede wszystkim.
6: Spory materiał źródłowy?
8: Tak, zbierany od ponad 15 lat. Zresztą tak 15 lat temu ukazała się książka w druku, natomiast ona już nie jest dostępna, bo cały nakład się sprzedał. Są tylko białe kruki na rynku, które osiągają dosyć zaskakujące ceny, jak zobaczyłem gdzieś tam w internecie. No, a poza tym ta historia, przez 15 lat tam się też sporo rzeczy wydarzyło. Pojawiły się nowe płyty, nowe podziały, nowe kłótnie wśród członków zespołu, no, więc stwierdziłem, że nadszedł taki moment, że trzeba to jakoś uzupełnić i przede wszystkim wydać jakby ponownie, no żeby ta pamięć o tym zespole gdzieś tam ciągle żyła.
6: Czyli to można powiedzieć będzie forma reedycji, ale poszerzona.
8: Zdecydowanie poszerzona, poprawiona, rozszerzona, uzupełniona o te najnowsze wydarzenia z ostatnich lat.
9: Arkadiusz Wiśniewski, PZN Opola.
6: Ważna rzecz, żeby wspierać opolskich artystów, no i ich projekty.
9: Tak, myślę, że istotna w tym sensie, że oczywiście miasto bardzo mocno stawia na kulturę, utrzymujemy wiele instytucji kultury, wspieramy różne działania i różne inicjatywy, które się dzieją w ramach takiej szeroko pojętej kultury. Natomiast to jest szansa na stypendia, na takie indywidualne umożliwienie rozwoju swoich pomysłów, takiej kreacji artystycznej osób, które nie zawsze mają na przykład stałe zatrudnienie w polskich instytucjach kultury albo tam się realizują, a mają swoje pasje, swój dorobek, które chciałyby w ten sposób zrealizować, a nie mają na niego pieniędzy.
6: To już który raz są przyznawane?
9: Drugi.
6: No i jak to się sprawdziło w zeszłym roku?
9: Historia jest krótka rzeczywiście, ale też, tak jak mówię, jest to dodatkowe działanie, w którym pokazujemy, że oczywiście taka forma też jest cenna, bo to są też wydarzenia, przedsięwzięcia, które adresowane są do ludzi, więc nie jest to tylko samorealizacja, ale jest to też możliwość uczestniczenia Opolan w tych przedsięwzięciach. Myślę, że się ten pierwszy rok sprawdzi, bo gdyby nie tak, to byśmy nie robili drugiej edycji. Może być oczywiście z czasem, tak jak z budżetem obywatelskim, że pula pomysłów i osób, które po to sięgają, jest ograniczona i pomysły się zaczną powtarzać, ale nie deprecjonujmy, nie decydujmy od razu, nie mówmy od razu, że coś takiego nastąpi. Cieszmy się, rzeczywiście mamy kreatywnych ludzi, którzy dzięki 100 tysiącom złotych, bo taką kwotę miasto przeznacza, zrealizują swoje aspiracje artystyczne w jakiejś części, coś ciekawego zaproponują.
6: Opolscy artyści na realizację swoich projektów dostali prawie 100 tysięcy złotych. Efekty ich prac Opolanie zobaczą jeszcze w tym roku.
0: Powietrze w Opolu.
6: Teraz informacja od spółki Energetyka Cieplna Opolszczyzny. ECO S.A. oddała do użytku drugą w Opolu instalację kogeneracyjną. Instalacja ta będzie wytwarzać z gazu zarówno energię cieplną, jak i elektryczną, mówi prezes spółki ECO Krzysztof Diduch.
10: Jest to już drugi układ wysokosprawnej kogeneracji gazowej, jak i spółka ECO Kogeneracja w ostatnim czasie zabudowała w Opolu. Nasze obecne źródło kogeneracyjne składa się z trzech jednostek wytwórczych. To jest agregatów kogeneracyjnych, dzięki którym w jednym procesie technologicznym wytwarzamy zarówno ciepło, jak również energię elektryczną. Moc naszego źródła kogeneracyjnego to 8 MW mocy elektrycznej i również 8 MW mocy cieplnej. Proszę Państwa, choć nasza instalacja z powodzeniem pracuje już od mniej więcej połowy ubiegłego roku, to dzisiejszy dzień jest dla nas takim kamieniem milowym, w którym chcemy wyrazić nasze zaangażowanie w trwającą transformację energetyczną Opola. Dzięki tej nowoczesnej technologii przyczyniamy się do ochrony środowiska, w którym wspólnie żyjemy. Dzięki tym rozwiązaniom technologicznym znacząco ograniczamy emisję szkodliwych gazów do atmosfery, a emisję pyłów sprowadzamy praktycznie do zera. Dzięki naszym układom kogeneracyjnym zwiększamy sprawności wytwarzania energii. To dzięki układom kogeneracyjnym, gazowym układom kogeneracyjnym, zmniejszamy ilość spalanego w Opolu paliwa węglowego na rzecz bardziej przyjaznych paliw węglowych. To również właśnie dzięki naszym układom kogeneracyjnym zwiększamy systematycznie wolumeny produkowanej energii elektrycznej.
6: Nowa instalacja kogeneracyjna zwiększy bezpieczeństwo energetyczne miasta, mówi Mirosław Romanowicz z zarządu ECO SA.
11: Pan prezes Krzysztof Diduch, prezes spółki ECO Kogeneracja, no, powiedział już praktycznie wszystko w zakresie parametrów technicznych całej instalacji. Natomiast chciałem w tym momencie spojrzeć na tą kogenerację z perspektywy grupy kapitałowej. Proszę Państwa, układ wysokosprawnej kogeneracji zabudowany w Opolu świetnie wpisuje się właśnie w transformację branży ciepłowniczej. To typowa elektryfikacja, której efektem jest stworzenie ciepła tak zwanego bezemisyjnego, oszczędność w zakresie energii pierwotnej, jak i również oszczędność w zakresie emisji CO2. Te wszystkie elementy tworzą swego rodzaju świetne przedpole do budowania transformacji, budowania nowych modeli biznesowych, które w kolejnych krokach będziemy realizować. Będziemy realizować modele związane właśnie z elektryfikacją, z wykorzystaniem energii elektrycznej do produkcji ciepła. I tego typu układy, które dzisiaj Państwo widzą, właśnie będą do tego służyć. Chciałbym również z tego miejsca przyłączyć się do podziękowań, które już padły, ale z perspektywy grupy myślę, że też warto o nich dwa słowa powiedzieć. A mianowicie chciałem podziękować wszystkim osobom, które są związane, były związane z budową układu wysokosprawnej kogeneracji. Wszystkim wykonawcom, podwykonawcom, całemu firmie Ferox, firmie Introl za zaangażowanie. To już nas nie pierwszy układ, który wybudowaliśmy wspólnie i który działa. A szczególne podziękowanie chciałem skierować w kierunku władz Opola, w kierunku pani prezydent, za stworzenie bardzo dobrego klimatu związanego właśnie z budową nowoczesnych, inteligentnych, efektywnych, niskoemisyjnych rozwiązań energetycznych, które można zabudować w Opolu. Ten układ, proszę Państwa, będzie produkował około 60 tysięcy megawattogodzin rocznie. To tyle, ile znaczna część mieszkańców, a mianowicie około 35 tysięcy gospodarstw domowych w Opolu zużywa. To jest naprawdę bardzo duża ilość energii.
6: Budowa drugiej instalacji kogeneracyjnej w Opolu kosztowała 70 milionów złotych. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Monika Trykowska-Chwila.
12: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
13: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. Jest opinia biegłych w sprawie 17-latka podejrzanego o zbrodnię w Kadłubie, przekazała we wtorek opolska prokuratura. O szczegółach Małgorzata Mura.
14: Zdaniem biegłych, którzy badali Łukasza G., podejrzanego o podwójne morderstwo, w chwili popełnienia czynu miał on w pełni zachowaną zdolność rozpoznania jego znaczenia. Jednocześnie u podejrzanego, który przyznał się do winy, stwierdzono zaburzenia osobowości i rozwojowe. Według prokuratury wnioski biegłych oznaczają, że 17-latek może odpowiadać za swoje czyny w procesie karnym.
13: Zarzucono mu dokonanie podwójnego morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu od 15 do 30 lat więzienia. Policja i mieszkańcy zaangażowali się w poszukiwanie sprawcy zaśmiecenia lasu. W miniony długi weekend pod Lipową w powiecie opolskim ktoś porzucił między drzewami ponad 50 zużytych opon samochodowych. Opony mają charakterystyczne oznaczenia, które mogą pomóc ustalić sprawcę. W mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja, a Nadleśnictwo Opole przypomina, że kilka miesięcy temu to właśnie dzięki internautom udało się ustalić, kto porzucił w lesie starą lodówkę. Z kolei niepotrzebnymi ubraniami już niebawem będziemy mogli się wymienić. 20 czerwca w Toyota Parku odbędzie się pierwszy opolski bazarek ubrań. Ratusz przygotuje 40 stanowisk dla osób, które będą chciały się pozbyć niepotrzebnych ciuchów, mówi Sebastian Smoliński z Urzędu Miasta.
15: Wystawcy mogą dogadywać się między sobą indywidualnie z osobami, które chcą tę odzież pozyskać. Jeśli będą chcieli, mogą sobie ją sprzedawać. Jeśli będą chcieli, mogą się darmowo wymieniać lub ją oddawać. Będą warsztaty upcyklingu, będą pokazy edukacyjne. Będzie też dla wszystkich chętnych przymierzalnia, lustro.
13: Na stronie internetowej ratusza prowadzone są zapisy osób chętnych do zaprezentowania zawartości swoich szaf. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Pociągi z Opola do Nysy przyspieszą. To dzięki kolejnemu remontowi na tej linii kolejowej. Chodzi o modernizację 8 przejazdów kolejowych i utworzenie mijanki w Kubicach. Prace obejmą 50 km linii, mówi członek zarządu województwa Robert Węgrzyn.
16: Trzecia mijanka naprawdę spowoduje możliwości pojawienia się dużo większej ilości pojazdów kolejowych na tym szlaku, zarówno towarowych, jak i pasażerskich.
13: Prace rozpoczną się w sierpniu i potrwają 3 miesiące. W tym czasie pasażerowie linii kolejowej Opole-Nysa będą korzystać z autobusowej komunikacji zastępczej. A kierowcy z regionu musieli się przygotować na kolejne utrudnienia. Na drodze krajowej nr 46 w Grodźcu został wprowadzony ruch wahadłowy. To w związku z budową ścieżki rowerowej. Roboty drogowe w Grodźcu potrwają do września. A na razie czerwiec i już niemal ostatni moment na wniosek o 800+, bez straty pieniędzy. Rodzice i opiekunowie w województwie opolskim złożyli dotąd ponad 89 tysięcy wniosków na 132 tysiące dzieci. Aby nie stracić pieniędzy, wniosek trzeba wysłać najpóźniej do końca czerwca, przypomina Sebastian Szczurek, rzecznik ZUS-u w Opolu.
17: Jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze trafi do ZUS-u po 30 czerwca, to świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca bądź sierpnia, i w takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec.
13: Nowy okres świadczeniowy rozpoczyna się w tym miesiącu.
12: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
18: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
19: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
18: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
6: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o akwaparku, który powstanie w Opolu.
12: Czekamy na to od lat.
6: Zakład komunalny w Opolu ogłosił przetarg na budowę akwaparku. Ma on powstać przy ulicy Oleskiej 51, czyli w miejscu starego stadionu Odry Opole.
20: Patryk Stasiak, prezes zarządu zakładu komunalnego w Opolu.
6: Zakład komunalny ogłosił przetarg na budowę akwaparku. Zanim ten akwapark powstanie, no to trzeba będzie niestety zburzyć stary stadion przy Oleskiej 51. Czy to są firma, która tutaj jest zapraszana do prac, będzie odpowiedzialna za obydwie te prace, czy to będą dwie osobne rzeczy?
20: Oczywiście będziemy chcieli to zrealizować jednym podmiotem. Jest to jak najbardziej racjonalne, dlatego by funkcjonowała zasada, jak se pościelisz, tak się wyśpisz, tak? Żeby potem nie doszło do konfliktu, że ktoś źle wyburzył, to ktoś nie może dobrze wybudować. Więc tutaj na pewno chcemy tego uniknąć. Myślę, że to firma, która będzie głównym wykonawcą, zastosuje jakąś metodę podwykonawczą, weźmie jakiegoś podwykonawcę, który sobie z tym starym stadionem poradzi, bo po prostu, tak jak pan powiedział, no musi być najpierw wyburzony, jest to po prostu element całego procesu powstania nowego akwaparku, by mógł w ogóle powstać nowy akwapark.
6: Ale Odra Opole nowy stadion ma już do dyspozycji, świetnie sobie na nim radzi, więc kwestia tutaj budowy akwaparku, no to już bliżej niż dalej, tak? A ten akwapark jak będzie wyglądać?
20: No generalnie będzie to obiekt, można śmiało powiedzieć, jeden z większych w Polsce, jeden z największych nawet, bo łączna powierzchnia lustra wody to jest prawie 3200 metrów kwadratowych. No jest tam zaplanowanych 6 zjeżdżalni zewnętrznych, 3 zjeżdżalnie wewnętrzne, 6 saun wewnętrznych, 2 sauny zewnętrzne. Powierzchnia zabudowy całego obiektu to jest ponad 7800 metrów, wysoki obiekt prawie 12 metrów, kubatura ponad 80 tysięcy metrów sześciennych, maksymalna długość budynku po jednym boku to 140 metrów ponad, więc no mówimy tutaj o naprawdę dużym obiekcie. Same zbiorniki na wodę deszczową będą mieściły ponad 800 metrów sześciennych, więc to dwukrotnie więcej jak na stadionie. Na pewno obiekt znacznie większy, większego rozmachu, większego rozmiaru. No, duże wyzwanie.
6: Tych akwaparków w Polsce większych od tego opolskiego jest, można policzyć na jednej ręce.
20: Tak, tak. Z tego, co się orientuję, to w tej chwili Santango, Wrocław. No to jest porównywalne z fabryką wody w Szczecinie, tak? Jest taki duży akwapark jeszcze w Łodzi, Fala, chociaż tutaj nie sprawdzałem, ile miał metrów powierzchni lustra wody, bo to możemy na różnojaki sposób sobie porównywać te akwaparki, albo kubaturą obiektu, albo lustrem wody, ilością zjeżdżalni. No, Każdy jest inny, każdy ma swoje takie zalety, walory. Są jeszcze oczywiście takie obiekty jak termy Bania, tak, i te inne termy w Polsce. One są większe, to na pewno. No niemniej jednak będzie to na pewno jeden z największych obiektów w Polsce.
6: Czy będzie więcej tych takich atrakcji dla najmłodszych? Czy może będzie przeważało spa dla dorosłych użytkowników?
20: Chcemy wybudować obiekt, który, jakby to się śmiejemy, to jest od 1 do 101 lat, tak? Czyli po prostu dla każdego. Każdy ma znaleźć coś dla siebie na tym obiekcie, ma czuć się dobrze, ma mieć jakieś atrakcje, które są dla niego dedykowane, których będzie się czuł dobrze, czyli z jednej strony musimy zagwarantować maluszką miejsca, więc odpowiedni brodzik, taki basen typu wet bubble z taką miękką, nadmuchiwaną winylową kopułą, tam jest zainstalowany takiej konstrukcji wsporczej wykonanej ze stali nierdzewnej, na górze kopuły umieszczona będzie taka fontanna w kształcie grzyba, niecka basenu dziecięcego wraz z zabawkami wodnymi, zamek jakiś wodny, no, jest tam po prostu dużo takich atrakcji dla dzieci zaplanowanych, no bo ich wiemy, że brakuje w Opolu.
6: Często zdarza mi się jeździć do akwaparku we Wrocławiu. Tam są też na przykład takie atrakcje jak fala wodna.
20: Tak, tutaj też mamy zaplanowany właśnie taki basen z sztuczną falą, tak, które generują maszyny i urządzenia takie odpowiednie. Zaplanowane są też zjeżdżalnie, które wiemy, że cieszą się dużą popularnością. Tutaj akurat jest 6 tych zewnętrznych, 3 wewnętrzne. Więc no, będzie wybór, będzie bardzo szybka zjeżdżalnia, tam z tego co pamiętam ponad 60 km na godzinę będzie można osiągnąć, więc oczywiście tam będą odpowiednie granice wzrostu, granice wiekowe, które będą dopuszczać eksploatację tych urządzeń przez młodzież, bo to już bardziej dedykowane dla młodzieży, no i dla osób starszych relaks, czyli zarówno ten basen solankowy, różnego rodzaju jacuzzi, jak i strefa saun, 6 wewnętrznych, 2 zewnętrzne, chociaż tam planujemy może coś jeszcze powiększyć. No generalnie, a też basen do schładzania się po saunie zewnętrzny, też fajna rzecz, której nie ma tutaj w okolicy, więc naprawdę staramy się stworzyć obiekt, który takie było założenie zresztą projektantów, który będzie po prostu dla osób w szerokim przedziale wiekowym.
6: Jeszcze wrócę do akwaparku we Wrocławiu, bo tam jedną z największych atrakcji na dzień dobry jest szukanie miejsca parkingowego. Jak tutaj z tym będzie?
20: No, przede wszystkim położenie jest podobne, bo i tamten jest powiedzmy prawie w centrum miasta, tutaj podobnie też blisko centrum. My zaplanowane tutaj jest w projekcie 206 miejsc parkingowych zewnętrznych, 71 pod ziemią jeszcze, czyli 300. Żeby sobie to tak szybko wyobrazić, to jest mniej więcej parking CWK. Jeżeli założymy, że przyjadą 2 osoby w każdym aucie, to praktycznie wszyscy mogą przyjechać samochodami. Już mamy 600 osób na obiekcie. Maksymalna pojemność obiektu, jeżeli otwarty jest basen letni, ten zewnętrzny, jak i wewnętrzny, to jest 2000. Po prostu więcej nie da rady, nie pomieści. No wiadomo, część przyjedzie, część przyjdzie na piechotę, bo są blisko Habry, to jest blisko ZWM. Część przyjedzie komunikacją miejską, na co liczymy, bo przecież jest tutaj przystanek blisko zaplanowany. Funkcjonuje, tak? Także tutaj się niewiele zmieni. Część przyjdzie na rowerze, bo to też w okresie letnim, to przecież fajna pogoda, to się jeździ rowerami. Więc myślę, że tutaj bez problemu pomyślano na etapie projektu o tym, by dostać się do tego akwaparku komfortowo.
6: A ten basen zewnętrzny będzie czynny tylko latem, czy planujecie go też podgrzewać na zimę?
20: Generalnie baseny zewnętrzne będą czynne tylko w okresie letnim. Będzie basen wypływowy i nie wiem do końca, ale jest szansa, żeby on funkcjonował również w okresie zimowym, podobnie jak ten basen schładzający w saunach. Oczywiście no, to będzie się wiązało z odpowiednim podgrzaniem tej wody w tej konkretnej niece.
6: Jakie warunki muszą spełnić firmy, które się zgłaszają do przetargu?
20: No i tych warunków jest sporo. Tutaj nie chciałbym po kolei literalnie ich wymieniać, ale generalnie pisząc warunki udziału w postępowaniu, no to zwracaliśmy uwagę na to, by to były firmy, które mają doświadczenie w realizacji tego typu obiektów. Może niekoniecznie to musi być 3000 metrów kwadratowych lustra wody, może być mniej. Tam są konkretne wartości wpisane, ale muszą to na pewno być firmy, które jakieś doświadczenie, styczność z budową tego typu obiektów miały. Muszą mieć również na pokładzie specjalistów, kierowników z doświadczeniem na etapie budowy, na budowach w takich obiektów, czyli basenów zewnętrznych, wewnętrznych, akwaparków. Muszą też posiadać odpowiednią taką siłę kapitału, czyli po prostu posiadać możliwość zaciągnięcia zobowiązań w instytucjach finansujących w razie potrzeby na określoną kwotę. No generalnie duże, mocne podmioty. To raczej staramy się unikać, by budowała to jakaś mała firma, bo jest to duże przedsięwzięcie i no, mówiąc szczerze, tylko mocny gracz może udźwignąć tego typu zadanie.
6: To kiedy ten akwapark powstanie?
20: To jest dobre pytanie, na które tak szybko odpowiedzi nie da się udzielić, choćby z tego powodu, bo jesteśmy w fazie ogłoszenia dwóch postępowań. Postępowania na inżyniera kontraktu, czyli taką firmę, która w naszym imieniu będzie nadzorować i pilnować tego, co się dzieje na budowie, oraz po prostu samego generalnego wykonawcy. Tutaj też to postępowanie jest już ogłoszone. Tak hipotetycznie, teoretycznie oba powinny się zakończyć na wakacjach. No ale życie pisze scenariusze, my je już po trosze znamy. I wiemy, że to szczególnie w przypadku postępowania na generalnego wykonawcę może potrwać znacznie dłużej. I jakby mi pan tutaj konkretnie chciał wypytać, to ile to będzie trwało, ja nie jestem w stanie, bo bardzo wiele rzeczy nie zależy od nas. Tutaj ta struktura pytań, my będziemy chcieli odpowiadać na pytania, bo dobre pytania są wartością dodaną dla zamawiającego, gdyż potrafią czasem wykonawcy zwrócić uwagę na coś, czego my nie widzimy, tak? Czyli to oni analizują sobie teraz nasz projekt i zaczynają zadawać pytania i my na kanwie tych pytań udzielamy odpowiedzi. Te odpowiedzi powodują, że dochodzi do przesunięcia terminu otwarcia, bo oni muszą się, czasem te odpowiedzi modyfikują zapisy umowy, modyfikują zapisy OPZ-u, SWZ-u, no różnie, to po prostu jest to proces dynamiczny. Generalnie jak nam się uda wyłonić generalnego wykonawcę i podpisać umowę, to zgodnie z

0: realizacji, znaczy ja nie mówię, że finalny kształt będzie w 100% identyczny, bo czasami jak to jest żywy organizm i czasem dzieją się rzeczy, które nam naprawdę jest ciężko przewidzieć i widzi to albo my, albo generalny wykonawca, albo nadzór inwestorski widzi coś, co należy zmienić, albo zmieniają się przepisy prawa. Tak też może być, że podczas budowy coś się zmieni i my musimy to uwzględnić. Zresztą, co tu dużo szukać, zanim ogłosiliśmy przetarg na wykonawcę robót budowlanych, część stadionu została przeprojektowana, gdyż parking podziemny został dostosowany do tak zwanego MDS-u, czyli miejsca doraźnego schronienia. Mówiąc krótko, w przypadku jakiegoś zagrożenia będzie mógł służyć jako schron dla ludności.
1: No to też ciekawostka. Te zmiany zostały wprowadzone jakoś tak niedawno.
0: Tak, dosłownie to jest na dniach, tak? To są ostatnie tygodnie, to tam naprawdę pod wielkim pressingiem czasowym projektanci tego obiektu dokonywali tych, doprojektowywali, zmieniali, dostosowywali ten obiekt, bo te zapisy w ogóle ustawy powstają na bieżąco, to są bardzo świeże przepisy. My chcemy z tego skorzystać, dlatego że żal nie wykorzystać potencjału, jaki drzemie w tym obiekcie, że on może służyć jako miejsce schronienia, bo generalnie w miastach brakuje tego typu miejsc. Więc chcemy już wszystko, co jest nowo budowane przez zakład z tego typu rzeczy, jak choćby takich dużych, jak ten aquapark, by było dostosowane, by dawało taką możliwość. Więc tutaj, żeśmy poszli w tą stronę, by to doprojektować, przeprojektować i już na tej nowej dokumentacji ogłosić postępowanie, ale to tylko pokazuje, że coś się jednak zmieniło, tak? Czyli ten pierwotny projekt już został jakby zmieniony pod potrzeby właśnie tego typu przepisów. No i po części możemy próbować, bo to jeszcze nie jest informacja, nie ma oficjalnej informacji, ale liczymy na to po prostu, że gdzieś tam może jakieś przepisy się pojawią, które spowodują, że będzie można uzyskać dofinansowanie, choćby do tego fragmentu, prawda? Więc my wydzieliliśmy sobie w całym projekcie też ten fragment, gdzie będziemy próbować pozyskać na to dofinansowanie, bo skoro coś dostosowujemy, modyfikujemy, to nas kosztuje oczywiście, musieliśmy zmienić projekt, ale tworzymy takie miejsce, to jeżeli ustawa o obronności i ochronie ludności, tak, będzie zawierała jakieś programy w związku z tym dofinansowujące, no to będziemy się starali pozyskać to dofinansowanie, ale to musieliśmy najpierw ten projekt jednak właśnie dostosować do tego miejsca doraźnego schronienia.
1: A to do tej pory własnym sumptem wszystko, bez żadnych unijnych dofinansowań, bez żadnych środków zewnętrznych?
0: Własnym, to znaczy tak naprawdę konstrukcja finansowa aquaparku, ona ostatecznie się zmaterializuje, gdy poznamy kwotę, bo tak naprawdę my na razie nie wiemy, ile on będzie kosztował. Tak wszystko wyniknie w momencie, kiedy uruchomimy system w dniu otwarcia ofert i zobaczymy, jaka jest kwota. Wówczas będziemy finalizować rozmowy z bankami i starać się o pozyskanie kapitału. Oczywiście pomoc w spłacie będzie świadczyło miasto, nasz właściciel, bo właścicielem spółki przecież zakład komunalny jest miasto Opole i wspólnie będziemy, że tak powiem, spłacać ten kapitał.
2: Mówił Patryk Stasiak, prezes zakładu komunalnego w Opolu. Pod koniec zeszłego roku miasto przekazało, że budowa aquaparku ruszy w tym roku. To jednak zależy od tego, jaki przebieg będzie mieć trwający właśnie przetarg.
3: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
4: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
5: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
6: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.

prace porządkowe na trasach krajowych województwa opolskiego, między innymi na drodze krajowej nr 94 Opole Płużnica Wielka. Ruch wahadłowy związany z koszeniem traw w pasie drogowym trzeba tam w ciągu dnia zwolnić i uważać. W rejonie Płużnicy mają też pracować ekipy uzupełniające oznakowanie.

I jak miło się od razu zrobiło, nie? Milky, David Guetta, Just the way you are. To tak dla was właśnie od rana w Melo. Podkręcamy tempo i podkręcamy ten piątek. I mam dla was kubek Meloradia, żeby było jeszcze fajniej od samego rana. A to znaczy, że powinniście już dzwonić do nas pod 321-321-777. To jest numer prosto do nas, do Meloradia. Dzwońcie, korzystajcie, jak tam forma wasza, jakie plany na weekend. Co tam się u was dzisiaj w piątek szykuje, co? Albo co tam się odstawia, albo co ogarniacie dzisiaj od samego rana. No dajcie znaka i trzy szoty też mam dla was. 321-321-777. Dzwońcie jak najszybciej do Meloradia teraz i zgarniajcie kubek Melo za 27.

0: Super, są te dźwięki w tym numerze Magnetic Pulse. Od rana tak podkręcamy tempo w Meloradio. Słuchajcie, ja mam propozycję. Wy dzisiaj bądźcie jak Magda. Zróbcie coś pierwszy raz w życiu. Cześć Magda.
1: No cześć, witamy.
0: Siemanka, a to pierwszy raz to telefon do Melo, tak z samego rana, no nie?
1: No nie, tak wyszło, dzięki synowi, bo mnie namówił.
0: No i dobrze, trzeba się dać namówić na fajne rzeczy. Magda, co ty planujesz dzisiaj? Jak twój piątek będzie wyglądał?
1: No na razie standardowo praca, a po pracy wieczorem koncert, super.
0: No i myślę o tym, co będzie wieczorem, jak od imprezy zaczynasz, to ten weekend zapowiada się energetycznie. To ja też zapowiadam, że teraz...
1: Tak, tak.
0: No i dla ciebie mam uwaga. Trzy szoty w Melo. No to lećmy. Magda, telefon podgłośniony czy wyciszony?
1: Podgłośniony.
0: Chwilę musiała pomyśleć. Dobra, uwaga. Wolisz spanie pod kołdrą czy pod kocem?
1: Kołdra.
0: A na paznokciach to hybryda czy żele?
1: Żele.
0: Jednak, dobrze, wybór jest konkretny po chwili zastanowienia, a ja bez zastanowienia już teraz ci mówię, że pakujemy dla ciebie kubek Meloradia i taki merch już teraz wysyłamy. No mega piątku ci życzę, bo fajnie się zaczął. Cześć Magda, bye, hej, hej.
1: Dzięki wielkie, dzięki, hej, hej. Trzy szoty w Melo.

0: Rhythm Nightcrawlers i to się nazywa znaleźć się w odpowiednim momencie, w odpowiednim miejscu. Jesteście razem z Melo w piątek rano. No i on to wiadomo, że jest w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Jak mówię on, to myślę, że ty.
1: Czy ja wiem, czy w odpowiednim wolałbym być w Meksyku, o którym będę mówić?
0: To już za chwilę w newsach, a teraz za 7 minut siódma.
2: A już o siódmej zagramy.
0: Zokaria, czyli And The Dust w Melo. Dobrze działają takie numery od samego rana, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. A czy dobrze zadziała dzisiaj pogoda? O tym też za chwilę.
2: Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
3: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radio!
4: Niemożliwe, nie wierzę.
5: Dziękujemy bardzo.
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
13: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
14: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie. Autopromocja.
15: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to co robimy w Meloradio od 10,
16: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A i po tej stronie ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
0: Autopromocja. To jest Meloradio. Pogoda.
17: Pogodny początek dnia w Opolu i regionie i pogodnie ma być również w najbliższych godzinach. Będzie też coraz cieplej. Dzisiaj maksymalnie 19 stopni. Zobaczymy na termometrach w Opolu około godziny 15. To ta maksymalna prognozowana temperatura. Po południu może się bardziej chmurzyć. Niewykluczony też w drugiej połowie dnia niewielki przelotny deszcz. W weekend pogoda podobna, chociaż deszczowych chmur chyba będzie trochę więcej.
18: Na zegarach już prawie 7. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
19: A zaczynamy od meczu otwarcia mundialu, który zwyciężył Meksyk. Współgospodarze turnieju pokonali na stadionie Azteka reprezentację RPA 2-0. Dziś zagra drugi ze współgospodarzy mundialu. Kanada zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Donald Trump zapowiada porozumienie z Iranem. To kolejny zwrot polityki amerykańskiego prezydenta wobec Teheranu. Wcześniej ostrzegał przed kolejnym nocnym atakiem. A w Polsce bób drogi jak szparagi. Za półkilogramowe woreczki trzeba zapłacić nawet 25 zł. Wszystko przez kapryśną pogodę, mówi pani Jola z Podlublina.
2: Zrobiły złą robotę niestety przymrozki.
5: Jakie są ceny?
2: No ceny są w tym momencie 20 zł za pół kilograma, czyli stosunkowo o kilka złotych wyższe w porównywalnie z ubiegłego roku.
19: Rolnicy dodają, że jest szansa, że będzie trochę taniej, ale najwcześniej za 2 tygodnie.
20: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
18: Było bardzo blisko, ale się udało nie trafić. Piątek, ale nie 13, tylko 12 dzień czerwca. Dzisiaj mamy dla was i dużo energetycznej muzy od rana. Tak podkręcamy tempo w Meloradio. Dzień dobry, hej!

Florida i I Cry w Meloradio. Już 13 minut po godzinie 7. Ja wiem, że wy wiecie, ale ja to powiem jeszcze raz. Piątek mamy dzisiaj. No i mamy jeszcze dwa słowa, od których od razu zrobi się wam goręcej. Sunrise Festival. Kołobrzeg w samym środku wakacji będzie miejscem, gdzie pojawią się najlepsi DJ-e. No i wy też tam możecie być razem z Meloradiem, bawić się tak, że zapamiętacie to na długo. A jak brakuje wam biletu, to luz, nie martwcie się, mamy zapro dla was. Bilety będą do zdobycia w Meloradiu już dzisiaj. I już dzisiaj na naszej antenie od 21:00 Sunrise on Air w Meloradiu. Najlepsza klubowa muza, która wkręci was w ten wyjątkowy klimat. A teraz jedna z gwiazd Sunrise Festival, James Hype.

0: Możesz. Wszystko możecie, jak się okazuje. To była Natalia Nykiel w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, trafiłem na niezły ranking. Wychodzi z niego, że jesteśmy w kilku tematach mocno powyżej średniej. Okazuje się na przykład, że w Polsce najszybciej z całej Europy, wyobraź sobie, rośnie liczba dolarowych miliarderów. Znasz jakiegoś?
1: Chyba że ty się nie przyznajesz.
0: Jesteśmy na tej liście zaraz za Arabią Saudyjską, czujecie to? I ma być jeszcze lepiej, bo liczba tych bogaczy ma się w ciągu kilku najbliższych lat aż podwoić. Robi się luksusowo, nie ma to jak być zarobasem. No i jest też mowa o tym, że Polacy w tamtym roku przepracowywali średnio 38 godzin tygodniowo. Jesteśmy wśród najbardziej zapracowanych narodów w Europie. No, z czegoś ta kasa musi wynikać, nie?
1: No, to jest tak, że szef mówi, że jak będziesz znowu tak dobrze pracował, to kupię sobie nowe auto albo zainwestuję w dolary, nie?

0: How does it feel? I Dub Dogs w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. No idealnie się ten piątek dzisiaj wam układa od samego rana. Dajecie świetnie radę i spokojnie na pewno ze wszystkim zdążycie, z czym powinniście do ósmej. Jeszcze trochę czasu macie, trochę ponad pół godziny. Calvin Harris w Melo za chwilę.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Disney Plus.
4: To jest mój czas.
3: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: Mam propozycję.
6: To nie jest jakaś wkrętka?
3: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj

0: Twój suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: Jedź na tu. Maru lat z Meloradiem zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
3: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Po reklamie.

0: Tak, jak David Guetta, Remember, w Melo Radio. Słuchajcie, wiecie jak to jest, nie? Wchodzicie na jakąś stronę internetową, zaczynacie robić zakupy, a potem dorzucacie do koszyka, dorzucacie jeszcze i czujecie, że to takie fajne jest i w ogóle. I słuchajcie, w Korei Południowej to bardzo dużo osób ma z tym problem, bo wydaje za dużo kasy w sklepach internetowych i to już prawdziwy zakupoholizm. Ci ludzie tłumaczą, że muszą tak robić po prostu, no bo czują, że zakupy to są dla nich mega emocje. I tu już nie chodzi nawet o to, że znajdą jakąś fajną rzecz, tylko oni kupią coś, to przyjdzie i w zasadzie to już ich to nie interesuje, bo zamawiają coś następnego i następnego i tak to się nakręca. No i takie kupowanie powoduje u nich wyrzut dopaminy. I teraz słuchajcie, żeby im pomóc, wymyślono nową usługę. Jak tak to czytam, to trochę nie rozumiem, ale słuchajcie, są strony, na których możecie wrzucać do koszyka różne rzeczy, niby je zamówić, robić godzinami zakupy, a później śledzić trasę dostawy, ale tak naprawdę to nie dostajecie żadnych paczek, nic do was nie dociera, no i jedyny plus tego wszystkiego to, że nie wydajecie żadnych pieniędzy.
1: Niemożliwe.
0: Kogoś to cieszy.

0: Adam Eliza i najlepszy drop nowych hitów, jaki mamy dla was w Meloradiu. I na meloradio.pl też możecie głosować na wasze ulubione numery do naszej listy, która dzisiaj. A za chwilę newsy.
1: A w nich Lajkoniku Lajlaj. Wczoraj biegał po Krakowie Lajkonik.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: Ilinium i Eli Golding, jak słychać, jest na to czekać. No dobra, i pogoda też tam coś delikatnie mówi, że się poprawi. Za chwilę szczegóły, za 8:00.

to promocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podniecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
9: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Tomasz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
15: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
18: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój. Po reklamie.

Przypominam o ruchu wahadłowym na drodze krajowej nr 46 w Grodzcu. Prace związane z budową ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Ozimek-Grodziec weszły niedawno w kolejny etap, a trwa tam także przebudowa skrzyżowania krajowej 46 z ulicą Częstochowską. Zamknięty jest jej wlot w kierunku Ozimka.

0: Rośnie temperatura w Opolu i regionie, 19 stopni to ta maksymalna wartość, której możemy spodziewać się około godziny 14 czy 15. Początek dnia ze zdecydowaną przewagą słońca na niebie, po południu może też rosnąć zachmurzenie, no i niewielki przelotny deszcz w drugiej połowie dnia na Opolszczyźnie, niewykluczone. Jutro deszczowych chmur nad regionem chyba będzie więcej, ale na słoneczne chwile też możemy liczyć.
1: Już prawie 8 rano. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Policja i prokuratura pracują w Lutoryżu pod Rzeszowem. Wczoraj operator koparki natknął się tam na ludzkie szczątki. Prawdopodobnie to ciała co najmniej 13 płodów. Korea Południowa wygrała z Czechami 2-1. To w meczu grupy A piłkarskich mistrzostw świata. Spotkanie rozegrane zostało w Guadalajarze. Do późnego wieczora trwały wczoraj harce krakowskiego Lajkonika. Jak co roku przebrany za brota tego tatarzyna jeździec maszerował ze zwierzyńca na rynek główny wraz z orszakiem muzykantów. Rozdawał cukierki i uderzał przechodniów buławą, co ma przynosić szczęście przez cały rok.
3: Lajkonik!
4: Jakie to będą harce w tym roku?
5: Szybkie!
3: Super! Każdy powinien się znaleźć na takim czymś.
6: My z Warszawy przyjechaliśmy specjalnie.
2: Pochód Lajkonika to tradycja sięgająca XVIII wieku.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Piątek mamy, czujecie to? To dopiero się zapowiadają harce, a przecież u nas weekend zaczniecie wcześniej. Bądźcie z Melo, podkręcamy tempo, jest już 8.

0: Stabil Romeo, Felix Jan w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo już 12 minut po godzinie 8. No i czekamy na was. I to na dwie osoby już teraz. Bo jest szansa zgarnąć super Melo merch, więc szybko dzwońcie do nas.
1: 321-321-777 to nasz numer telefonu, pod którym czekamy na zgłoszenia.
0: A jak Marcin coś mówi, to trzeba to wykonać. 321-321-777 to teraz najlepszy moment, żebyście zadzwonili, wzięli udział w naszej zabawie, gotowi na wszystko. Czekamy na dwie osoby do zgarnięcia. Melotorba, iskiety Meloradia i merch też mamy. Czekamy na was, to teraz.
1: Trzeba wykonać, mówisz, zrób mi herbatę.

0: klasyczek wzięty na warsztat, Torres Dzeko i numer, który podgrzewa mocno dzisiaj piątek od samego rana. 17 minut po 8 już mamy.
1: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
0: I mamy dwóch zawodników, którzy chcą to dzisiaj udowodnić. Jest Grzesiek. Cześć Grzesiek.
2: Hello, witam.
0: Hello, cześć, witamy. Grzesiek to jest ten gość, który wam paczki rozwozi i też dużo pracy ma na weekend. Trzymamy kciuki. Dasz radę, Grzesiek. I jest Rafał. Siema, Rafał.
3: Damy.
4: Cześć, siemanko.
0: Cześć, siemanko, hej. A Rafał też w pracy jeszcze, ale w weekend to planuje za miasto wyskoczyć. No to fajne plany macie. Ja mam w planach zabawę gotowi na wszystko i chciałbym rozdać wam fajny merch. Mamy skiety za dwie dobre odpowiedzi i melotorbę za jedną. Najważniejsze, zgłaszacie się swoim imieniem do odpowiedzi.
2: Dzień dobry.
0: Halo, z kim wy rozmawiacie? Tu jestem. Halo, skupienie.
5: No.
0: Jesteście?
2: Jesteśmy.
0: Muszę was tutaj do pionu, no, zmobilizować. No. Dobra, uwaga, to startujemy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pamiętajcie, że zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada. Pytanie pierwsze. Ile procent ludzi na świecie mieszka w Azji? Około 30 czy około 60?
4: Rafał? 60.
0: Bardzo dobrze, Rafał. Powiedział to takim głosem, jakby wszystkich policzył i wiedział i był pewien.
5: Bo pewnie policzył.
0: Pewnie policzył, jak to Rafał. Dobra. No, spoko luz, tak trzeba żyć. Uwaga, pytanie numer dwa. Gdzie Daria dzisiaj jedzie? Nad morze czy na Juvenalia pod Beskidzia?
4: Rafał,
0: no.
4: Na Podbeskidzie na 100%.
0: Na 200 nawet, brawo! No. Rafał, ale rozjechałeś temat dzisiaj. Brawko dla ciebie, od Darii też elegancja, normalnie. Dwie dobre odpowiedzi, skiety Meloradia już pakujemy. I wysyłamy. Grzesiek, spokojnie, no jak ty na co dzień paczki rozwozisz, to my też mamy jakąś paczkę tutaj dla ciebie. Fajny merch ci również pakujemy i już wysyłamy do ciebie.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Meloradio.
0: A was sprawdzamy zawsze rano, tylko w Meloradio. Codziennie po 8 rano, od poniedziałku do piątku kolejna szansa po weekendzie, no to nastawcie się odpowiednio. You.

0: Elona, tak to jo, w Melo, tak podkręcamy tempo w piątek rano. Sunrise on Air już dzisiaj po 21 na antenie Melo Radia. Najlepsza klubowa muza, jaką dobrze znacie ze Stan Sunrise Festival i dziś znów okazja, żeby zdobyć bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu. To już w samym środku wakacji, nie może was tam zabraknąć. Słuchajcie Melo, bilety na naszej antenie dla was już dziś.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Wiadomo, że gdy

0: maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka!
1: Jedziemy!
2: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to Coca-Cola butelka 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2, a litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy Olala 3,99 kupując 2.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz

0: 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Po reklamie.

0: Blaise, jak jest w Melo Radio. Podkręcamy tempo w piątek rano. Pewien Anglik, słuchajcie, odebrał niedawno przesyłkę. Dostał egzemplarz magazynu dla rodziców, no, który zamówił, to prawda, okej, ale jakiś czas temu, dlatego się facet zdziwił mocno, bo jego dzieci już zdążyły dorosnąć. Ogólnie to zamówił sobie tę przesyłkę. No to... 19 lat temu, nie?
1: To będzie miał dla dzieci, jak będą wychowywały wnuki.
0: Słuchajcie, ale gdzie to było? Gdzie to się zapodziało? 19 lat, no. Ale no trzeba przyznać, dotarło. Dotarło, komuś na pewno się przyda. 19 lat, po tylu przesyłka dotarła do niego.
1: Gdyby to było w USA, to bym się nie zdziwił, ale że to w Wielkiej Brytanii...
0: A wy narzekacie, że na weekend długo czekaliście? Piątek dzisiaj, a weekend zaczniemy wcześniej, bo w Melo jeszcze razem z wami przed 10. Teraz jesteśmy 17 minut przed 9.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fukaj Liwka, chcę więcej w Melo Radio. Podkręcamy tempo i mamy dla was najlepszy drop nowych hitów w piątek rano. I mamy też Marcina, a Marcin ma newsy, a ja mam wyzwanie dla ciebie, taki challenge szybki. Chcesz? Bo my chcemy więcej, słuchaj, od ciebie. Tego, co ci najlepiej wychodzi, dlatego w tych newsach chcemy usłyszeć takie trzy słowa. Uważaj. Pszczyna, szczebrzeszczyn i chrząszcz.
1: Okej, nie ma problemu. Mam taki news.
0: Czyli załatwiłem wam to. To już za chwilę, za 9:09.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Felix Jan i Kaskada, Boy You Turn Me w Melo. Tak wam zagramy już niedługo, gdy inni będą gadać.
2: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
6: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
7: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
2: Jedź na tu Morula z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroën.
6: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
11: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
15: O reklamie. To jest Melo Radio. Trafik.
16: Dzisiaj rozpoczęcie Festiwalu Książki i od dzisiaj również zmiany w organizacji ruchu w centrum Opola. Chodzi o zamknięcie ulicy Minorytów oraz Placu Wolności na odcinku od Zwierzynieckiej do Franciszkańskiej. Nieprzejezdny również most zamkowy, to też w związku z festiwalem. Zakaz przejazdu nie dotyczy mieszkańców pobliskich ulic.

0: Po pogodnym poranku zachmurzenie lokalnie ma rosnąć na Opolszczyźnie, a po południu niewykluczony przelotny deszcz. Tak ma się dzisiaj kształtować pogoda. To wszystko przy temperaturze, która sięgnie maksymalnie 19, może 20 stopni. Tyle pokażą termometry około godziny 14 czy 15. To będzie ta maksymalna temperatura. Jutro bardzo podobnie, z tym, że więcej deszczowych chmur nad Opolszczyzną będzie padać przelotnie.
1: To już prawie 9. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Patostreamy będą karane więzieniem. Sejm uchwalił ustawę, która zakazuje publikowania i transmitowania takich treści. Chodzi m.in. o znęcanie się nad zwierzętami, przemoc wobec innych osób lub ich upokarzanie, mówi poseł PiSu Michał Wójcik.
3: Patostreaming jest zjawiskiem, które niestety zżera społeczeństwo, które może prowadzić do wielkich dramatów.
2: Ustawa trafi teraz do Senatu. F-35 nad Polską. Przed południem co najmniej 3 myśliwce uroczyście przelecą już w biało-czerwonych barwach nad naszym krajem. To w ramach uroczystego powitania z Polską. Mają pojawić się nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Tymczasem chrząszcz ze Szczebrzeszyna na Lubelszczyźnie trafi do Pszczyny na Śląsku. Dębowy pomnik ma być symbolem przyjaźni między miastami z wiersza Jana Brzechwy. Odsłonięcie figury jutro o 13:00.
1: Ależ pięknie się wgryzłeś w ten temat. To ja mogę wam powiedzieć, że my jeszcze bardziej podkręcamy tempo, bo piątek mamy, weekendu początek już niedługo. Gdy inni gadają, my już gramy. Siema, hej, jest 9:00.

0: Dzięki, że jesteście tu. Piątek mamy, no dzięki za piątek, dzięki za taki numer. To Landbury Trips w Melo. Tak podkręcamy tempo w piątek rano. Jeszcze w tej godzinie razem z wami zaczniemy weekend. To będzie to, na co czekaliście tak długo. Dzisiaj piątek, 12 czerwca. Się nam udało. No. 13 jutro wypada, nie? A dzisiaj wypada dzień stylistki paznokci, także wiecie, dzisiaj jakiś dobry styl, żeby nie powiedzieć stylowa, w różnych opcjach wskazane, jak najbardziej.
1: No chyba by mi się przydała, no.
0: Działaj.

0: We Got, Ray Dalton w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Dziś piątek, mamy 16 minut po 9. Cały czas zbieramy ekipę na Tomorrowland. Zgłosiliście się już, czy jeszcze nie? Czasu coraz mniej, wykorzystajcie taką szansę, która przecież nie zdarza się często. Iza i Łukasz już wiedzą, że będą tam z nami.
1: Iza, Łukasz, jedziecie na Tomorrowland!
0: I o to chodzi, słuchajcie, żeby zapewnić sobie miejsce w autokarze, którym zabierzemy was, bo przecież transport zapewniamy również. Do tego Tomorrow paki fantastyczne, które będziecie mogli zgarnąć. Czekamy na was na meloradio.pl. Wchodźcie, napiszcie koniecznie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. No i dołączcie oczywiście odjechane, fajne, oryginalne filmy i fotki. Czekamy na was. A jak przygotować się do Tomorrowland, to Iza wie bardzo dobrze.
2: No trzeba kupić fajne kolorowe ciuchy, nawadniać się, no i słuchać w domu dużo setów.
0: Łukasz, a na co czekacie najbardziej?
3: Artystów, oprawę całą, ceny, no i dobrą muzykę.
0: To my czekamy na was na meloradio.pl. Szansa na to, żeby dołączyć i wybrać się z nami i przeżyć coś wyjątkowego w magicznym świecie Tomorrowland.

0: Anima i Beautiful w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo już 26 minut po 9. Słuchajcie, jest kilka złych nawyków, przez które ludzie tracą pieniądze i to naukowo udowodnione. To między innymi unikanie wyzwań. A okazuje się, że warto je podejmować, bo jak unikacie wyzwań, to zabieracie sobie szansę na zdobycie pieniędzy. Innym nawykiem jest tłumaczenie samemu sobie, że skoro nie macie kasy, to tak już musi zostać. A ja mam propozycję, żeby wyrobić sobie zupełnie inny nawyk. Słuchajcie, Melo, bo to tutaj możecie zdobyć szybką kasę, a dzisiaj do wzięcia dla was czeka aż 500. Czekamy na was. To na co pójdzie? Jaki macie pomysł? Na co przyda się wam szybka kasa od Meloradia? Aż 500 do zgarnięcia. Zgłaszajcie swoje pomysły na meloradio.pl. Kasa wpadnie wam od razu.
1: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
2: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Poprawiamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design.

0: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
1: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów centrum.
2: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
3: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Puszaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.

0: czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
2: Autopromocja.

Capri Ponte Tando. Meloradio, podkręcamy tempo i mamy dla was zaprona coś wyjątkowego, co kojarzy się wam z super muzą, mega ludźmi, najlepszymi przeżyciami, wyjątkowymi DJ-ami. To oczywiście Sunrise Festival. Spotykamy się w Kołobrzegu w weekend od 31 lipca do 2 sierpnia i razem bawimy przy setach, które zagrają najlepsi DJ-e. Będą Rehab, James High, Paul Van Dyke, Cosmic Gate, Axwell i wielu innych, bo line-up naprawdę długi i bogaty. Chcecie tam być? To słuchajcie Melo, bo bilety już dziś znów pojawią się dla was. I dzisiaj też po 21 Sunrise on Air na naszej antenie w Meloradio. Okazja, żeby poczuć ten wyjątkowy klimat przy setach znanych wam właśnie z Sunrise Festival. Bądźcie blisko Melo za 20:10.

0: Better Times, Robin Schulz w Meloradio. No i teraz taki najlepszy czas przed wami, który wam otwieramy właśnie teraz w Melo.
1: Wow, brawa dla tego weekendu!
0: Brawo wy, słuchajcie, w końcu tak jak wydaliście radę, to nikt nie dał rady, no, w tym tygodniu. Także weekend zdecydowanie zasłużony dla was wjeżdża teraz najszybciej, najwcześniej, jak zawsze, razem z Melo. To co? Skuter!

0: No i wiadomo, jest już weekend razem z Melo, rozpoczęty i otwarty. Skuter zagra też na Sunrise Festival w Kołobrzegu, a teraz to już nieźle wam zagra Adi. Siema.
1: Siema, sorry, po szefowi odpisywałem. Jest piątek i zaraz jest weekend i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy.
2: No i super, co prawda krótszy niż ostatnio weekend, ale spoko.
1: Jest zagramy. No, Huntrix i Golden, czyli zrobi się K-popowo.
0: No po co ty odpisujesz szefowi? Przecież możesz mu powiedzieć.
1: No nie mogę,
0: Możesz.
1: Pisze do mnie, zobacz, no.
0: No to powiedz mu teraz, no.
1: No? Nie, bo się obrazi, a wiesz, no.
2: Ale na pewno słucha.
1: Ja mam kredyt! Bo...

to promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: 4,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroen.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.

Oficjalne odbiory techniczne są zakończone, a to oznacza, że budowa drogi dla pieszych i rowerów przy ulicy Sosnkowskiego na odcinku od ronda imienia Rostworowskiego do skrzyżowania z ulicą Mikołajczyka również jest oficjalnie zakończona. I jest też nowa nawierzchnia zatoki przystanku autobusowego przy Politechnice Opolskiej.

19, może 20 stopni maksymalnie pokażą dzisiaj opolskie termometry około godziny 14 czy 15. Popołudnie może też przynieść wzrost zachmurzenia, a także przelotny deszcz lokalnie w regionie. Przelotnie popada też jutro i w ogóle w weekend pogoda w kratkę. Przy nieco niższej temperaturze jeszcze jutro do 19 stopni, ale w niedzielę ma być tylko 16 stopni maksymalnie w Opolu.

0: są newsy Meloradia.
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Na początek przetarg na budowę parku wodnego, który ma powstać w miejscu starego stadionu Odry Opole. Okazuje się, że będzie to jeden z największych tego typu obiektów w Polsce.
2: Powierzchnia zabudowy całego obiektu to jest ponad 7800 metrów. Wysoki obiekt, prawie 12 metrów. Kubatura ponad 80 tysięcy metrów sześciennych. 6 zjeżdżalni zewnętrznych, 3 zjeżdżalnie wewnętrzne.
1: Mówił Patryk Stasiak, prezes Zakładu Komunalnego w Opolu. Budowa powinna ruszyć w tym roku, choć zależy, jaki przebieg będzie mieć trwający właśnie przetarg. Wiadomo natomiast, że nie odbędzie się festiwal muzyki Techno Fly With Us planowany na terenie zamku w Mosznej. Wydarzenie miało się odbyć pod koniec czerwca, ale zostało odwołane. Jak pisze Gazeta Wyborcza, według zamku organizatorzy nie wypełnili wszystkich formalności. Według tych drugich zapalnikiem była afera po imprezie w Wilanowie. A w najbliższy weekend imprez nam w Opolu nie zabraknie. Wczoraj rozpoczęły się jubileuszowe 50. opolskie konfrontacje teatralne. Jubileuszowy, bo 10. jest także festiwal książki, który rozpoczyna się dzisiaj. Za godzinę więcej o jego programie.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Jest kolejne weto prezydenta pod ustawą o rynkach kryptowalut. Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował rządowy projekt. Według niego rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązać problem.
5: Jestem zwolennikiem regulacji tego rynku. Jestem zwolennikiem ochrony konsumentów. Tylko trzeba to robić skutecznie. Z 16 kluczowych obszarów poprawek uwzględniono zaledwie jeden.
4: Prezydent zapowiada, że podpisze ustawę, jeśli jego poprawki zostaną uwzględnione. Teraz zerkamy na maksymalne ceny paliw. Benzyna 95 kosztuje dziś 5,98 za litr, a diesel 6,37. Na koniec jeszcze Liga Hiszpańska. José Mourinho po raz drugi został trenerem Realu Madryt. Klub ogłosił to oficjalnie. 63-letni szkoleniowiec prowadził już Królewskich w latach 2010-13.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Na zegarach 10:00. Siemanko, Adi po tej stronie. Zaczynamy piątek. Niektórzy już mają weekend, czego na pewno wszyscy zazdrościmy, ale jedno jest pewne. Razem będziemy podkręcać tempo. Hendrix i Golden. Zapraszam do 14:00.

I Benny Hollow w Melo Radio. 13 minut po 10. Tak podkręcamy tempo. No a wy dobrze, że jesteście, bo ja znowu wracam z moim jakimś absurdalnym pytaniem i pomyślałem sobie, że dzisiaj, no skoro mamy piątek, jesteśmy przed weekendem, to powinniśmy biegać z grubej rury. No i chciałem was zapytać, co można powiedzieć w piątek i na randce, tak żeby ze sobą pasowało. Najbardziej absurdalne pomysły jak zawsze zostaną nagrodzone merchem Meloradia i czekam na was na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Działajcie, a ja gram Ian Curry i Red Light. Hey.

0: Topic, Becky G, Sorry Papi. No i Melo Radio, dobrze trafiliście. Co można powiedzieć w piątek i na randce? Sprawdzam to na WhatsAppie Melo Radia. Maciej?
1: Siema, siema. Do weekendu i do randki to najbardziej pasuje, ale długi.
0: No oczywiście, że chodziło o weekend, wiadomo. Patryk?
2: Przychodzi mi tylko jedna rzecz do głowy. Boże, jak ja długo na ciebie czekałem. Pozdrawiam całe radio.
0: Ale to romantyczne. Pozdro, stary. Grzechu?
3: Kochany, a ty już skończyłeś robotę?
0: No czasami i tak się zdarza. Nie, ja do 14 siedzę i czekam też na wasze propozycje. Pytanie brzmiało, co można powiedzieć w piątek i na randce? Czekam na najbardziej absurdalne propozycje.
4: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl. Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na Leroy.

Tomorrowland z Melo Radiem. Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.

0: Nowość od sklepu Biedronka.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Halo. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
9: Po reklamie.

0: Agnieszka Chylińska, nie mogę cię zapomnieć. Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. 19 minut do 11. Piątek, przypominam, piątek, jeżeli szukacie powodów do uśmiechu, no to piątek wydaje mi się, że jest idealnym powodem do tego, by po prostu zaczerpnąć trochę radochy. No, ale też kolejny może być fakt, że śmigacie z Meloradiem na Tomorrowland. Jeżeli chcecie się spotkać z Arminem, Davidem Guettą, Lostem Frequencies'em, to nic nie stoi na przeszkodzie. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie z kim i dlaczego chcecie śmigać na Tomorrowland. Dajcie wspólną fotę, jak imprezujecie. A do tego dorzućcie może jakieś wideo, jak się bawicie. Byłoby super. No, Łukasz już wie, że jedzie. No i jestem ciekawy, na co najbardziej czeka.
1: Artystów, nie? Przede wszystkim oprawę całą, ceny, no i dobrą muzykę.
0: No to będzie zdecydowanie tak. Koniecznie wbijajcie na meloradio.pl, a myślę, że ten numer też usłyszymy w Belgii. Milky, David Guetta, Just The Way You Are.

0: Fisher, Townsend i Favor of Melo Radio, 10 minut do godziny 11. Co można powiedzieć w piątek i na randce? Artur ma pewien pomysł.
1: Długo trzeba z tobą chodzić? Pozdrawiam.
0: Pozdro się, wady stary. Dobra. A jakie wy macie pomysły, dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. Czekam na głosówki. Nasz WhatsApp na meloradio.pl. Za najfajniejsze odpowiedzi coś z Melomerczu. A razem ze mną redaktor Sikora, który ma dla nas newsy.
2: Tak, a w nich będzie o spełnianiu marzeń. To bardzo fajna sprawa.
0: Super.
3: A już o 11 zagramy
0: Kai Gil Khalid Griffin i Save My Love w Melo Radio. Coś mi się wydaje, że na tegorocznym Tomorrowland też to usłyszymy. A na pewno o 11 w Melo Radio.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Lipca. Twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit!
12: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
13: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Po reklamie.

0: południe może przynieść przelotny deszcz na Opolszczyźnie, tak twierdzą synoptycy, ale też te najwyższe temperatury jeszcze przed nami, 19-20 stopni, to ta maksymalna wartość, której możemy spodziewać się dzisiaj około godziny 14 czy 15. Jutro będzie podobnie, chociaż przelotnego deszczu może być więcej. W niedzielę też popada i ma się w niedzielę nieco ochłodzić. Do 16 stopni będzie w Opolu w niedzielę i raczej wietrznie.
1: Są newsy Meloradia.
0: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. 47 osób zatrzymanych zostało w ciągu 2 dni. To efekt działań funkcjonariuszy garnizonu opolskiego w ramach 5. dwudniowej ogólnopolskiej akcji policyjnych poszukiwaczy. Wśród zatrzymanych są osoby poszukiwane na podstawie listów gończych oraz nakazów do prowadzenia do zakładu karnego. 4 osoby przebywające nielegalnie w Polsce przekazano służbie granicznej, podaje opolska policja. Właśnie teraz na Placu Wolności w Opolu powinien rozpoczynać się 10. Festiwal Książki. W ciągu 3 dni będzie ponad 40 spotkań autorskich, mówi organizatorka festiwalu Judyta Gralka.
2: Przyjedzie do nas oczywiście nasz cudowny król kryminału, czyli pan Remigiusz Mróz, pani Dorota Wellman, Andrzej Dragan, pani Bia Paris, Radosław Sikorski.
0: Impreza trwa do niedzieli. A ja przypomnę na koniec o wprowadzonych w związku z Festiwalem Książki zmianach w organizacji ruchu w centrum Opola. Mamy zamknięty most zamkowy, ulicę Mozarta, Minorytów i Plac Wolności od Zwierzynieckiej do Franciszkańskiej, a także parking przy Placu Wolności. Za godzinę wracam, będzie o dużych pieniądzach dla opolskich wodociągów.
3: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Mogą pojawić się w 6 województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podkarpackim. Sokoły wędrowne wróciły do lubuskich lasów. Gatunek prawie wyginął z powodu używania pestycydów, mówi Michał Bielewicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.
5: Powodowało to to, że samice niestety pod wpływem swojej ciężkości rozgniatały skorupki jaj.
4: W lubuskich lasach jest teraz 20 par lęgowych sokoła wędrownego. Na koniec o tym, że Meloradio wspiera Fundację Mam Marzenie. Na aukcji Wielkich Serc możecie wylicytować m.in. trening na siłowni z Adrianem Nowakiem i Mikołajem Kujawińskim oraz hot pilates z Igą Dudziuk. Cel to pomoc dla dzieci, które zmagają się z różnymi chorobami, a szczegóły znajdziecie na meloradio.pl.
3: XD, byłem w newsach Meloradia.
4: Zawsze jest.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Bez kitu, ale wbijajcie na meloradio.pl, to sobie na siłkę skoczymy, będzie fajnie, się obiecuję. No a my mamy 11 na zegarach. Kiedy inni gadają, my już gramy. Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love, a za chwilę będziemy sprawdzać ważną rzecz. No bo co można powiedzieć w poniedziałek i na randce? Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia.

0: Dub Dogs i How Does It Feel w Melo. 14 minut po 11. Podkręcamy tempo i sprawdzam cały czas, jakie macie pomysły na odpowiedź na to pytanie. Co można powiedzieć w piątek i na randce? Marlena?
1: Nareszcie! Czekałam na ten moment cały tydzień!
0: No ale bez kitu, taką reakcję usłyszeć to naprawdę spoko, superancko. I na piątek, i na randkę, totalny sztos. A wy co byście powiedzieli? Nagrajcie głosówkę, dajcie o niej znać na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Czekam na was i mówię, im bardziej absurdalne, tym lepiej.
2: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: feeling. Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It w Melo Radio, 26 minut po 11. Podkręcamy tempo. Ed Sheeran, facet, którego chyba nie da się nie lubić, jest gościem, który ma nawet wytatuowany ketchup na swoim ciele, co tylko wyznacza, że tak powiem, trendy i pokazuje, jak bardzo gość jest odważny i tym samym, jakim jest smakoszem. A był niedawno nawet w Polsce i podobało mu się, to po pierwsze, po drugie posmakowały mu kluski śląskie. A w tej godzinie Bryska i Obca.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: To jest Melo Radio.

0: Reklama.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: 9 spektakli konkursowych, koncert Igora Herbuta oraz Julii Pietruchy. Spotkania z twórcami, warsztaty, wystawa, strefy dyskusji i chillu, a także party w stylu lat 80. i 90. z muzyką na żywo, hipnotyzujący rave techno i wiele, wiele więcej. Przyjdź na 50. Opolskie Konfrontacje Teatralne w dniach 11-21 czerwca do Teatru Kochanowskiego. Daj się wciągnąć w festiwalową, teatralną atmosferę. Klasycznie, bez schłodzenia. Szczegóły i bilety na teatropole.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
11: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
12: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
11: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Kaka i Obca. 19 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchajcie, sprawa bardzo pilna, no bo zabieramy was na najważniejszą muzyczną imprezę na świecie. Mowa tutaj o Tomorrowland. Jeżeli chcecie tam być, tak jak między innymi Iza. Właśnie Iza, jak się przygotować do Tomorrowland?
1: No trzeba kupić fajne kolorowe ciuchy, nawadniać się, no i słuchać w domu dużo setów. No,
0: zdecydowanie. Jeżeli chcecie pojawić się w Belgii na Tomorrowland, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijacie i piszecie, z kim i dlaczego chcecie się pojawić. Do tego wrzućcie jakąś fajną fotę albo jakiś filmik, jak imprezujecie. No i co, trochę poczekajcie, a my się odezwiemy. I dojazd macie gratis. A to zupełna nowość. Mozzyman i Sun. Gramy to już teraz w Meloradiu premierowo. Mam nadzieję, że wam siądzie, bo moim zdaniem to jest poezja.

0: Saucical My Name w Melo Radio, 10 minut do 12. Co można powiedzieć w piątek i na randce, Karolina?
1: Oby szybko minęło.
0: Ej, no ale jeżeli randka albo weekend jest okej, to co wtedy?
1: Kurczę, myślałam, że będzie dużo gorzej.
0: No widzisz? Czyli da się jednak.
2: Dobre.
0: Panie redaktorze, redaktor Sikora ze mną. Przez przypadek zobaczyłem, że w twojej szufladzie jest jakiś biały proszek. Zechciałbyś się wytłumaczyć przede mną i państwem?
2: Tak, wysypałem niechcący erytrytol.
0: Dla wytłumaczenia, erytrytol to słodzik.
2: Tak, taki biały, prawie jak cukier i jak inne rzeczy.
0: Czekam, aż HR-y przyjdą i to zobaczą.
3: A już o 12 zagramy
0: John Sammy, The Chainsmokers i All The Time w Melo. Z tą nutką wskakujemy punktualnie o 12, a co można powiedzieć w piątek i na randce? Czekam na was na WhatsAppie Meloradia, nagrywajcie głosówki. Nasz WhatsApp na meloradio.pl. Do dzieła!

0: autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra. Dwa dodatkowe gratis. Cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów. Tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: No, to jedziemy.
13: Tato, czy dziś ja prowadzę?
12: Jasne, w końcu to twój dzień.
13: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
15: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu w piątek z kartą Moja Biedronka. Na czele ataku pistacje prażone solone Bacador 250 gramów. 8,75 za sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola sok 100% jabłka. Jabłko Vortex 1 litr, złoty 90 za sztukę przy zakupie 6. Limit 6 sztuk na kartę, a akcje kończą lody Manhattan 1400 ml, 9,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!

0: Pogoda.
1: Przed nami już teraz ta najcieplejsza pora dnia z temperaturą w granicach 19-20 stopni w Opolu i regionie. Tyle będzie do godziny 15, później może zrobić się chłodniej, możliwy również po południu przelotny deszcz na Opolszczyźnie. Przelotnie ma też popadać jutro, chociaż wciąż możemy liczyć na sporo słonecznych chwil w czasie weekendu. Temperatura jutro w Opolu do 19 stopni, pojutrze do 16.
0: Są newsy Melo Radia.
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Przebiegnie 444 km, by wesprzeć dzieci z niepełnosprawnościami. Biegacz Krzysztof Mielnik pokonuje główny szlak sudecki, by wesprzeć zbiórkę na budowę mieszkań chronionych dla podopiecznych działającej w województwie opolskim fundacji Tacy Sami. Na rozpoczęcie inwestycji potrzebny jest 1 000 000 zł. Krzysztof Mielnik, który ukończył już kilka ultramaratonów, swój charytatywny bieg rozpoczął rano w Prudniku. A być może jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa parku wodnego w Opolu. Obiekt stanie w miejscu starego stadionu Odry Opole. Zakład Komunalny przetarg już ogłosił.
2: Będzie bardzo szybka zjeżdżalnia, ponad 60 km na godzinę będzie można osiągnąć. No i dla osób starszych relaks, basen solankowy, strefa saun.
1: Mówi prezes Zakładu Komunalnego Patryk Stasiak. W sumie będzie tam 6 zjeżdżalni i 8 saun. Na koniec jeszcze blisko 64 miliony złotych z funduszy unijnych dla opolskich wodociągów. Nowy, gigantyczny projekt oznacza modernizację prawie 18 km sieci wodociągowej w Opolu. Jak pisze Czas na Opole, przebudowane będą też kluczowe stacje uzdatniania oraz ujęć wody.
3: Minuta do 12, newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
4: Wciąż nie wiadomo, kto zapłaci za sprowadzenie z Niemiec surowicy, która uratowała życie 16-latka z Nowego Targu. Chłopca w ubiegłym tygodniu ukąsiła żmija lewantyńska. Po surowicę poleciało do Monachium lotnicze pogotowie ratunkowe. Rachunek za transport dla krakowskiego szpitala wynosi ponad 90 tysięcy, mówi rzeczniczka LPR-u Justyna Sochacka.
5: Zlecającym ten transport był szpital. Dostał on wycenę na realizację transportu.
4: Szpital poinformował o kosztach transportu NFZ, ale fundusz zamierza zapłacić tylko za leczenie dziecka. W Polsce mamy nową mniejszość narodową. Zostali nią Grecy. To już 10. mniejszość narodowa w naszym kraju. Ustawę w tej sprawie podpisał prezydent. Na koniec 100-letni instruktor tańca z Wielkiej Brytanii, Bernard Gilbert, podbija sieci społecznościowe. Nagranie jego popisu choreograficznego ma już 1,5 miliona odsłon.
6: Zazdroszczę mu, bo facet jest staruszkiem i potrafi tańczyć lepiej niż ja.
2: Muszę zobaczyć to wideo.
6: Ja też. Coś komuś chyba upadło. Mam nadzieję, że to nie pan Gilbert. Na zegarach 12, siemanko. Ja jestem Adi. Czy się będziemy uczyć tańczyć? Jeżeli chcecie, to zawsze. A co można powiedzieć w piątek i na randce? Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia.

0: Kucharski, lubię cię jak lato. 15 minut po 12. Cieszymy się piątkiem i ja w związku z tym cały czas pytam, co można powiedzieć w piątek i na randce. Bożena!
1: Kajżeś ty był przez ten cały tydzień, żeby mi to było ostatni raz, bo wiesz, tęskniłam za tobą.
0: O, ładnie powiedziane. Krzychu?
2: Strasznie długo każesz na siebie czekać.
0: Zdecydowanie tak, coś w tym jest. Na kolejne pomysły czekam na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Hej!

Meduza, Don't Wanna Go Home w Melo Radio. 28 minut po godzinie 12. Podkręcamy tempo i w tej godzinie jeszcze pojawi się facet, który bardzo lubi grać swoje sety DJ-skie na moście na przykład, w towarzystwie pięknej wody, tak nad ranem jakoś. Felix Yen i jego numer z Kaskadą jeszcze w tej godzinie.

0: promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio?
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama. Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Po reklamie.

Johanna Hofstadt, One Night of Love w Melo Radio. No z tą muzyką na pewno będziemy się słyszeć w Belgii i obserwować to, co się dzieje na scenie. Jednej z wielu, bo mam wrażenie, że na miejscu to jest ich co najmniej tysiące. 16 minut do 13, wy też możecie być na Tomorrowland, do czego was zachęcam, bo macie szansę odwiedzić Belgię i przeżyć coś niesamowitego. Jeżeli chcecie, no to super, spotkacie się z Arminem, Davidem Guettą, Marlon Hofstadt, wielu, wielu innych też tam będzie i wy też powinniście. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam wbijacie, piszecie z kim i dlaczego chcecie się wybrać. Dorzucacie fotkę, jak imprezujecie, albo na przykład filmik jakiś śmieszny, fajny, imprezowy. No i w zasadzie czekacie potem na info od nas co i jak. No i dojazd macie gratis i będzie potężna integracja. Nie możecie tego przegapić.

0: Moonlight i Fordzo, nie mylić z Frodo. Alabama 10 i 8 minut do godziny 13. Newsy Melo Radio, za chwilę jest Ula.
1: Cześć. Siema. Adrian, pytanie. No. Lubisz jeść bób?
0: Co ty? Nie, bób? Nie, chyba nie.
1: Nie, no nie, to...
0: A ty lubisz bób?
1: Nie, ale będę miała informacje dla tych, którzy lubią.
0: Fajnie, kiedyś był taki gość, Bob Budowniczy.
2: A już o 13 zagramy.
0: Czy Bob Budowniczy? Nie wiem, ale Yearbooks i Graceland na pewno będzie. No i z tym sztosem słyszymy się punktualnie o 13, kiedy jeszcze inni będą gadać. Polecam być z Melo.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: 54 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
2: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
3: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Znowu lecicie?
6: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.

0: Minuta do 13, News Meloradia i Ula Harciarek.
1: Ceny maksymalne paliw od jutra pójdą w górę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 4 grosze, benzyny 98 6,58, a diesla 6,40. Rekordowo drogi BUP, półkilogramowy worek kosztuje nawet 25 zł. Winna jest kapryśna pogoda, mówią sprzedawcy.
2: Jest mniej ilościowo i jest jakościowo gorszy.
3: Czyli też są straty, rozumiem.
2: Są straty.
3: Czy jest szansa, że będzie tanieć?
2: Jest szansa, że będzie tanieć, bo w tym momencie to jest jeszcze tunelowy.
1: Tańszego bobu z gruntu możemy spodziewać się za 2 tygodnie. No i jeszcze śnieg. Serio.
0: Co?
1: Biały puch spadł na szczytach, ale spokojnie, Tatr. Synoptycy przewidują, że opady śniegu mogą pojawić się też jutro.
0: Nie no, ja mam jakieś śnieżne PTSD, naprawdę. Siema, 13 na zegarach, ja jestem Adi i na razie śnieg tylko w Tatrach. Całe szczęście, bo my chcemy wakacje. 32 stopnie widziałem, że ma być nawet w sobotę, także nieźle.

James Hype i Be Mine w Melo Radio. Niektórzy Hype napisali sobie na ręce. A to nie bez powodu, bo przecież zbliżamy się do Sunrise Festival, bardzo gorącej imprezy, która będzie miała miejsce już tak naprawdę pod koniec lipca, a wy możecie tam być razem z nami. No 6 scen, genialne spotkanie z waszymi ulubionymi DJ-ami. My też tam będziemy razem z wami, of course. No i będzie naprawdę przecudnie. Będzie też między innymi historia Sunrise Festival, History of Sunrise Festival, fantastyczna impreza, która opowie całą historię, cała geneza, jak to wszystko się zaczęło. No będzie to na pewno fantastyczne przeżycie. A i ja to liczę, że będę mógł zobaczyć to pole namiotowe, bo tam słyszałem, że dzieją się naprawdę mocarne melanże. A jeżeli wy chcecie trafić na Sunrise Festival, totalny luz, totalny chill, słuchajcie Meloradia po 18, bo będzie ku temu szansa. A dzisiaj, bo jest piątek, no właśnie, to macie jeszcze Sunrise Honor po 21, to w ogóle dowiecie się, na co się piszecie.

0: Ale Farben i Body Talk w Melo Radio, 27 minut po 13. Podkręcamy tempo w piąteczek, przypominam, piątek, piąteczek, piątunio. I w tej godzinie jeszcze Sia, Alan Walker, Move Your Body, genialny remix gościa, który wygląda jak Robert Lewandowski, tylko że w masce.
1: Autopromocja. Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Melo Radio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Melo Radio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
3: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Melo Radio. Zapraszają...
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
3: M

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Disney Plus.
4: To jest mój czas.
3: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: Mam propozycję.
6: To nie jest jakaś wkrętka?
3: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
14: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
13: Wspaniale się to ogląda.
14: A jak smakuje?
13: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.

0: Mikołaj.
1: O, dziękuję.
0: Nie ma problemu. Chodź ze mną, wejść zrób.
1: Dobra.
0: Dobra, to się tylko piosenka skończy. O, nice. To i jest, dobra, 17 nice. Minut do godziny 14. Jestem profesjonalnym DJ-em radiowym. To była Bambi i Angleosia. A teraz, ladies and gentlemen, już niedługo Tomorrowland!
2: Odpalamy wrotki, no, tak dosłownie jest.
0: Damian pochwalił się tym, że on w ogóle już śmiga i ma swój must have festiwalowy, zobaczmy.
3: Numer 1 dziarka, numer 2 dobry outfit i numer 3 super impreza.
0: No,
2: będzie można potem skontrolować, czy Damian na pewno wszystko zabrał, no bo jedzie busem Melo na Tomorrowland i wy też możecie, meloradio.pl, tam się zgłaszacie do zabawy.
0: Fotka i info, dlaczego chcecie jechać z tą osobą. Mm-hmm. I to w zasadzie tyle.

0: Fajnie jest widzieć na storkach na Instagramie, że często wrzucacie tę nutę, no bo jest świetna. Jugel, Moving to the Sun, na pewno pojawi się ta piosenka na Sunrise Festival! 8 minut do 14. Mikołaj w studiu, siema.
1: Cześć, cześć, cześć.
0: Gdzie jest Iga? Sam jesteś dzisiaj?
1: Właśnie, no nie jestem sam, nie wiem gdzie jest. Gdzieś to była, ale poszła.
0: Aha. Iga!
1: Brzydko.
0: A mówi, że idzie. Dobra. Ja dziękuję za dzisiaj, było fajnie.
2: A już o 14 zagramy
1: Destiny, Alesso i Sasha.
0: Coś macie w paśmie dzisiaj
3: pewnego?
0: Siema.
3: Gości.
0: Kto przyjdzie?
1: A nie powiemy ci teraz.
0: Aha. No dobra, to dzięki, hej.

0: A cappuccino też za 7?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
11: Ale sztosy.
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska, Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny, 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
14: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Po reklamie. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Melo Radio.
1: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Pierwsze trzy najnowocześniejsze myśliwce świata F-35 już oficjalnie są w polskiej armii. Do końca roku trafi ich do Polski 11. Wielkie pieniądze na przebudowę Dworca Wschodniego w Warszawie. Ministerstwo Infrastruktury przeznaczy na ten cel ponad 3,5 miliarda złotych, mówi szef resortu Dariusz Klimczak.
4: Modernizacja dotknie wszystkich peronów. Wreszcie pojawią się ruchome schody. Będzie ich 7 par, będzie 14 wind. Wielka estakada, ale także przebudujemy ponad 46 km torów.
3: Prace ruszą pod koniec tego roku. No i jeszcze sprawdzimy, jaka będzie pogoda w ten weekend. Według synoptyków sobota i niedziela pochmurne z opadami deszczu, gradu oraz z burzami.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Będzie o łysym?
2: Będzie o łysym. O tym najsłynniejszym łysym.
1: Naprawdę?
2: No.
1: Oh.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Jak ty ładnie zaśpiewałeś, tak anielsko.
2: Jesteśmy właśnie, no anielsko, bo jest piątek, więc cieszymy się wszyscy.
1: Piątek, wreszcie nie trzeba chodzić do pracy.
2: Znaczy lubimy swoją pracę, nie? Ale lubimy też odpoczywać.
1: Mówiłam o naszych ciężko pracujących słuchaczach.
2: No tak, tak, tak, tak. Więc my się cieszymy za was.
1: O, dokładnie, i będzie o łysym, tak jak już zapowiedzieliśmy.
2: Będzie o łysym z FIFA.
1: A, myślałam, że o innym łysym. Freak Fight. Iga, Mikołaj, hej.

0: Gdyby to ode mnie zależało, to Polacy by pojechali na Mistrzostwa Świata Piłki Nożnej.
1: No fajnie by było w takim razie. Zgłaszam cię na prezesa PZPN.
0: Oj, nie wiem. Nie znam zasad.
1: No więc mundial już się rozpoczął.
0: Brawo!
1: Nie widziałem ani jednego meczu, bo
0: brawo!
1: Ten pierwszy mnie nie interesował, a ten drugi był o 4 nad ranem, więc...
0: Brawo!
1: Ale to jest nie jedna kontrowersja związana z tym mundialem, bo tam nie wpuścili na przykład kibiców z Iranu, nie wpuścili sędziego z Somalii.
0: Okay.
1: Generalnie są cyrki z wjazdem do USA i z ceną biletów. I na to wszystko Gianni
0: tak?
1: Infantino, szef FIFA, miał tylko jedno do powiedzenia.
2: Człowieku, nie bądź takim materialistą. Trzeba się wyluzować.
1: Dobry jest, nie?
0: Łysy na prezydenta. Eben. Halo w Meloradiu.

0: Filip Knel, będzie jaśniej w Meloradiu. Wiesz co, Mikołaj, nie wiem jak ty, ale ja jeżdżę na wakacje do hoteli po to, żeby się najeść.
1: No to w takim razie masz problem.
0: Mam problem, bo już nie można tak po prostu sobie wziąć dużo jedzenia na przykład na wynos do pokoju hotelowego. Skandal.
1: Nie, na wynos nie można, nie można. W pewnym właśnie hotelu zawisła kartka: szanowni państwo, śniadanie serwowane jest w formie bufetu szwedzkiego, co oznacza, możesz jeść ile chcesz, ale nie możesz wynieść 80 zł za osobę.
0: A co jak zgłodnieje, przepraszam bardzo?
1: No to musisz wrócić i wtedy już nie ma bufetu, bo jest między 7 a 7.30 i do widzenia.
0: To jest dyskryminacja. Ja nie będę się zgadzać na to, żeby chodzić głodna.
1: Masz rację. Skandal.

0: Bob Sinclair, I Can Wait w Melo Radio. Mikołaj, jak to jest na dzika?
1: Na dzika to wiesz, mordo. Na dzika to wiesz, to trzeba króciutko, nie?
0: O dzikach porozmawiamy w tej godzinie, jak robi dzik?
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
4: Ewelina, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Melo Radio. M to muzyka.

0: Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc natury.

0: pamiętasz. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
9: Po reklamie.

0: Smolas temu serio chodzi o oczy w tym kawałku?
1: No wiesz, pytanie, po czym on ma takie duże oczy?
0: Może Trips zna odpowiedź. Ale nie, poczekaj, ja wiem, czy zna odpowiedź. Znasz?
2: Nie.
0: Okej.
1: I tak by nam nie odpisał, nawet jakbyśmy zapytali.
0: A my teraz przenosimy się na komisariat. Proszę uważać.
1: Tak jest, ponieważ młody człowiek został zaatakowany nad morzem i młody człowiek poszedł na policję. Prawidłowo zresztą, ponieważ został zaatakowany i powiedział, że swojego napastnika chce wysłać do więzienia.
0: Ojej, tak. Groźnie. A cóż to za napastnik?
1: No dzik.
0: Dzik?
1: Dzik.
0: Moim zdaniem on powinien zadzwonić po córkę Freeza. Ona świetnie przegania dziki, przypomnijmy.
3: Ciao.
4: I tupnij jeszcze im nogą. Dobrze, i wystraż jeszcze.

0: Favor, Fisher, Toss and I. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Mamy już dzikie fanki, ponieważ po godzinie 15 wbijają do nas mega mocne dziewczyny.
1: Tak, to będzie nowy Girls Band, który pojawił się na rynku muzycznym.
0: Ale najpierw newsy Melo Radia, będzie tankowane.
1: Dobrze.
0: Ale nie, nie tak, w inny sposób.
2: A już o 15 zagramy
1: Beauty and a Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj.
0: Czy są tutaj fanki? No a jak Justin Bieber w końcu punktualnie o 15?
2: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Zwiększamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Super, super. Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 złotych przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
14: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
18: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
19: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
20: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
21: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
22: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
23: Na przykład orzechy nerkowca. Teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.

0: Minuta do 15:00, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: W przyszłym tygodniu ceny paliw spadną, o ile rząd przedłuży pakiety CPN, prognozuje biuro Reflex. Ceny benzyny mogą spaść około 10-15 groszy, a oleju napędowego o 25 groszy. Onkolodzy chcą zmian w sposobie opieki nad pacjentami między 18 a 25 rokiem życia. Potrzebujemy specjalistycznego podejścia do osób wchodzących w dorosłość, mówi profesor Katarzyna Derwicz z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
3: To nie tylko i wyłącznie leczenie, proszę Państwa, ale to jest również zapewnienie im dostępu do badań klinicznych, to jest zapewnienie im opieki psychologicznej.
2: Onkolodzy i hematolodzy napisali rekomendacje, które trafią do Ministerstwa Zdrowia. No i przy zdrowiu zostajemy, kofeina wpływa na jakość nocnego wypoczynku. Zdaniem naukowców z Wrocławia może spłycać sen.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i już wchodzą do nas nasi
0: już
1: goście.
0: Się dzieje.
1: Bardzo dobrze. Czy już zdradzamy kto to, czy jeszcze chwilę?
0: Jeszcze potrzymajmy w niepewności wszystkich.

0: Shy McCoy, Dynamic Nations. Tak, podkręcamy tempo we Freak Fight'cie dzisiaj. Mikołaj, ty chyba zazdrościsz sam sobie tyle pięknych dziewcząt w studiu.
1: No widzisz, możecie wbijać na Instagram Meloradia i wszystko to zobaczyć. Dzisiaj z nami w studiu nowa supergrupa, nowy girls band, Fausti, Lexi, Asia, Julia. Witamy.
0: Siemanko, dziewczyny. Ja muszę wiedzieć, o co wy się kłócicie najczęściej, nim przejdziemy do w ogóle waszego numeru?
2: Ej, wiesz, że jeszcze się nigdy nie kłócimy?
0: Nie, nie wierzę.
3: Naprawdę, ani razu.
2: Było takiej sytuacji, no. Może też dlatego, że my za często też się nie widujemy tak bardzo. Każda z nas jeszcze żyje sobie w innym mieście i dopiero przygotowania do festiwalu zaczynają się w przyszłym miesiącu, więc spotykamy się tak od skoku do skoku, że tak powiem.
0: Wierzysz im? Bo ja tak, wiesz, średnio.
1: Znaczy, wiesz, no my się kłócimy bardzo rzadko, a jest nas tylko dwoje,
0: nie? Ale
1: jak
0: już się kłócimy, to robimy disy na siebie.
1: To prawda.
0: No dobrze, słuchajcie, my dla was niespodziankę, którą za chwilę zrobimy. Będzie mocno dziewczęco, obiecuję.
2: Okej.
0: Bierzecie w ciemno to wyzwanie?
2: Tak.
0: Bardzo mi się to podoba. To za chwilę wyzwanie.
1: A teraz Alok Khalid, Dive Into Me w Melo.

0: To Don Diablo i Zach Abel w Maloradiu, tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie.
1: Dzisiaj Fausti, Lexi, Asia, Julka u nas, cóż za sprzężony dźwięk, nie szkodzi. Dziewczyny, wy jesteście girls bandem.
2: Tak.
1: Mhm. Kojarzycie Spice Girls?
2: Tak.
0: To jednak te słuchawki.
1: W takim układzie zaśpiewamy sobie Wannabe wspólnie.
2: O nie, po angielsku.
1: Damy radę.
2: Lexi tutaj będzie na pewno.
3: Okej.
1: Mamy? To? Mamy. Jesteśmy gotowe?
0: Tak, jakbyś trochę jeszcze te słuchawki odsunęła.
1: Odsunęłam.
0: Uła. No dobra, spróbujemy, jakoś damy radę, myślę.
1: Dobra.
0: Czy w takim razie wszystkie jesteście gotowe?
1: Jesteśmy.
0: Uwaga, włączam podkład.
1: Ale ty też śpiewasz.
0: Nie mam tekstu.
1: Jak nie masz tekstu? Proszę.
0: A!
1: Proszę. Uwaga.
2: Yo, so take me what you want.

0: Bardzo ładnie zaśpiewałyście, naprawdę. Ja bym chciała iść z wami na nocowankę. Co muszę zrobić? Słowo się rzekło na antenie Meloradia, a jeszcze w tej godzinie zagramy wasz nowy kawałek.
1: O kurczę!

0: Bojack, Sia, David Guetta, Awake Tonight. Tak podkręcamy tempo, słuchacie Meloradia. Fausti, Lexi, Asia, Julka dzisiaj u nas z specjalną premierą. Siemanko dziewczyny raz jeszcze.
1: Siema.
0: Jak tam wasze plany na wakacje?
2: Ja stawiam trochę na spontan, ale też dużo prób, bo będziemy właśnie miały pod koniec wakacji festiwal, więc na pewno chcę się do tego dobrze przygotować, żeby nie zapomnieć tekstu i żeby wszystko ładnie zaśpiewać.
0: Super.
1: No, nasze wakacje głównie są skupione wokół playgroundu i jakichś takich pewnie pojedynczych, spontanicznych wypadków, sami u mnie.
3: I do tego jeszcze na pewno wrócimy, ale jeżeli nie macie planów tak na końcówkę lipca, początek sierpnia, Sunrise Festival jest w Kołobrzegu. Warto się wybrać. Bilety do zgarnięcia codziennie na antenie Meloradia.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Jimenez Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy Bulwarach Wiślanych w Warszawie. Autopromocja. Reklama.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Disney Plus.
9: To jest mój czas.
8: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
10: Mam propozycję.
11: To nie jest jakaś wkrętka?
8: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
14: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.

płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji EcoG z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: SOS. Avicii i Aloe Black w Melo Radio.
1: Faust, Lex i Asia, Julka są naszymi gośćmi w Filtrujcie w Melo Radio. Siemanko.
2: Hejo.
3: Siema, siema.
1: I wy nie przyszłyście tutaj z niczym. Z czym wy przyszłyście do nas?
2: Z piosenką, tak? Która promuje nasz projekt Playground, znaczy nasz, no, w którym bierzemy udział.
1: No właśnie, opowiedzcie coś o Playgroundzie.
3: No to co ważne wspomnieć, od 15 czerwca będziecie mogli dostać już bilety na nasze koncerty na Going. Tak,
2: tak, jest to festiwal Playground, na którym zagramy nie tylko my, ale jeszcze nie zdradzamy. Kto jeszcze?
1: A pierwszą literę chociaż?
2: No nie możemy, nie możemy. Ale
3: będą naprawdę fajne nazwiska i właśnie też my będziemy grali i wszystko jest na bardzo właśnie wysokim poziomie. Jeszcze wcześniej nie widziałam czegoś takiego, jeśli chodzi o influencerów w Polsce, więc wydaje mi się, że naprawdę będzie warto się wybrać. Będzie naprawdę super zabawa.
1: Patrzę na tytuł Hoodie Oversize. Lexi ma na sobie hoodie oversize, a wy dziewczyny?
2: Zawsze. Ja uwielbiam podkradać chłopakowi i tak siedzieć na kanapie, taka wtulona w to.
4: Tak, no. I w ogóle ta piosenka jest też takim zaczątkiem tego festiwalu. Ona właśnie wprowadza w ten klimat całego festiwalu, więc mamy nadzieję, że się wszystkim spodoba.
1: Zapowiecie ładnie dziewczyny, wasz kawałek?
2: Kto jest dobry w zapowiedzi?
3: Co my mówimy? Z tej strony bla bla bla i
1: aha.
3: Tak? Dobra, fascynowanie.
2: Okej, z tej strony dziewczyny z tegorocznej edycji Playground Festival. I zapraszamy do wysłuchania naszego kawałka Hoodie Oversize!
1: Yes!
2: Let's go!
1: No dobra, mi siada, naprawdę mi siada, dziewczyny. Dajcie wszyscy głos.

0: Time John Summit, tak podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: A już o 16 zagramy
2: Fast Car Superstars. To punktualnie 16.
0: Będzie?
2: Będzie.
0: Super.

Autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak. Tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Dzień dłuższy. Temperatura wyższa. A Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%. I dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy. Ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na Citroen.pl.
6: Citroen.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise.

0: Co jest grane w Opolu?
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Mówi się, że to ma być widowisko roku w kinach Helios w Opolu. Można zobaczyć najnowszy film Stevena Spielberga, w którym reżyser powraca do tematyki UFO. Nieoficjalnie mówi się, że film może nawiązywać do bliskich spotkań trzeciego stopnia sprzed prawie pół wieku. Ale sam Spielberg zakazał ujawniania w zwiastunach trzeciego aktu filmu, a recenzenci namawiają, by nie szukać w sieci spoilerów. Na ekranie m.in. Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth. Rozpoczęły się tymczasem 50. opolskie konfrontacje teatralne. Dziś wieczorem pokaz spektaklu konkursowego Nowy Pan Tadeusz, tylko że rapowy, Teatru Polskiego w Poznaniu w reżyserii Kamila Białaszka. Jutro Krzyżacy Jana Klaty, a w niedzielę w ramach wydarzeń towarzyszących będzie można być świadkiem tego, jak hip-hop przejmuje deski Teatru Kochanowskiego. Będzie freestyle rap battle w niedzielę o 15 dla początkujących i nie tylko.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Polska nie będzie przyjmować migrantów z innych państw. Taki komunikat wydało MSWiA. To w związku z wejściem w Unię Europejską paktu o migracji i azylu. UEBA obniża stawki za parkowanie. Według w długi weekend ceny wstrząsnęły turystami i zdenerwowały mieszkańców. Maciej Bąk.
5: W zwykłej strefie za dobę trzeba było zapłacić 50 zł, a w strefie śródmiejskiej, czyli tej najbliżej plaży, aż 80. W sieci zawrzało, jeszcze przed wakacjami stawki się zmienią. 35 zł za dobę w zwykłej strefie i 55 w śródmiejskiej.
4: Na koniec mundial, który może być zagrożony, tak przynajmniej twierdzi grupa hakerów powiązana z Iranem. Utrzymuje, że przejęła drony FBI i może wziąć na cel Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
2: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu i zapraszamy Was do Niemiec, bo tam można topless.
6: No ale to Niemcy, więc
2: Mikołaj,
6: więc wiesz.
2: Ja wiem, Polki najlepsze. Iga Mikołaj, hej!

0: Words, Alesso, Zara Larsson w Maloradiu, tak podkręcamy tempo. Polecam teraz ściągnąć stanik. Mikołaj?
1: Dobra, ja już mam zdjęty. To
0: ja
1: teraz ty.
0: Właśnie nie mogę, bo dzisiaj akurat nałożyłam.
1: No i trafiła kosa na kamień, co? Taka chciała być do przodu teraz.
0: Ale ja nie jestem w Berlinie, przepraszam bardzo.
1: Aha, całe szczęście.
0: Bo to w Berlinie można pływać topless. Kobiety się zbuntowały, że tylko faceci mogą i one też chcą.
1: No jakby ja nie widzę przeciwwskazań.
0: No ja też chyba chciały, każdy zadowolony.
1: Jest równouprawnienie teraz.
0: Piękne równouprawnienie.
1: O to chodzi.
0: Oczywiście, tak trzymać.

0: A gdybym tak robiła w rytm tej piosenki brzuszki?
1: No to byś miała taki sześciopak jak Robert Lewandowski.
0: A jakbym robiła przysiady?
1: To byś miała takie pośladki jak Robert Lewandowski.
0: Chciałabym mieć takie pośladki jak Anka Lewandowska.
1: No to jest kwestia, wiesz, sportowa, kto ma lepsze.
0: Mhm. I weszłam na meloradio.pl i sobie spojrzałam na panią Anię Lewandowską, na Roberta Lewandowskiego. Faktycznie są ładnie wyrzeźbieni, ale coś mi się nie podoba.
1: Co takiego?
0: Bo wiesz, Robert jak trenuje, to wrzuca zdjęcia ze swoją piękną żoną, tak?
1: Mhm.
0: A Ania wrzuca zdjęcia z jakimiś randomami.
1: Z jakimi randomami? To nie jest żaden random, to jest Alvaro. Co ty, nie znasz?
0: A to przepraszam.

0: Romantycznie, repeat it. Martin Garrix, Ed Sheeran. I jest nowy trend na lato 2026.
1: Tak, podobno jest nowy drink wakacyjny do sfermentowanego soku z winogron.
0: Należy
1: dodać, panie Krzysztofie, poprosimy.
2: Ogórek kiszony.
0: Ja bym nie biła brawa na przykład na to.
1: No wiesz, ale to jeszcze zależy jaki. Bo jeżeli taki pizrygałek kupny ze sklepu, prawda, to tak, ale taki dryblas z domu.
0: Ojej.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
5: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.

0: sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: O reklamie. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradio.

0: Ignite. Alan Walker zrobi boom na Tomorrowland.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: To jest niepowtarzalna jedyna okazja. My zabieramy słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Jak ja się niesamowicie cieszę.
3: No to co, dzwonimy chyba od razu do Jagody.
0: Tak, oba Jagoda odebrała.
3: Oczywiście ma na to 5 sygnałów. Jest i pierwszy.
4: Jagoda. Tak, słucham. Halo?
0: Cześć Jagoda, Iga z Meloradia. Dzwonię po wróżbę.
4: Witam serdecznie, a to dla was wróżba ma być, dla widzów?
0: Dla mnie, taka personalna. Czy ja dostanę podwyżkę, Jagoda?
4: Słuchaj, wiesz co, muszę wziąć swoją kulę kryształową.
0: Okej.
4: Okay. Dobra, już tutaj patrzymy.
0: Tak.
4: Słuchaj, widzę takie różowe światło, które bardzo mocno bije.
0: Tak? I?
4: Dostaniesz tą podwyżkę.
3: Gratulacje! A podzieliście?
0: Nie podzielę się.
3: Wiedziałem.
0: Dobra, może trochę. Jagoda, ty chcesz jechać na Tomorrowland razem z Dominiką.
4: Dokładnie tak.
0: Czy to dlatego, że Dominika umie magicznie wyczarować chłopa?
4: Co umie wyczarować?
0: Chłopaka?
4: Tak, bo ja nie mam. To może wyczaruję właśnie.
3: No to co, w takim razie zadzwonimy teraz do Dominiki i...
4: Dobra, czekamy.
3: I Iga sprawdzi, czy twoja wróżba się potwierdzi.
0: Tak, zróbmy to.
4: Dobra.
0: Dzwonimy do Domki. Domka musi odebrać.
4: Halo?
0: Cześć, Dominika, tu Iga z Meloradia.
4: Cześć.
0: Powiedz mi, czy warto wierzyć wróżkom, bo jedna mi mówi, że czeka mnie podwyżka.
4: O Boże, wydaje mi się, że chyba warto.
0: Mówisz? Wróżko, odezwij się do Dominiki, proszę.
4: Halo, witam serdecznie, tutaj wróżka Jagoda. Czy potwierdzasz moją wróżbę?
0: Dziewczyny, wy chcecie
4: no,
0: jechać
4: tak.
0: na Tomorrowland i tam też będziecie wróżyć ludziom?
4: Będziemy.
0: Jeżeli byś
4: będziemy
0: pojechały?
4: Im wróżyć, tak.
3: No to dobrze się składa, ponieważ w tym momencie wydarzy się tutaj coś magicznego.
4: O kurczę.
3: Czy jesteście gotowe?
4: Tak. Tak.
3: Jagoda, Dominika. Tak. Jedziecie na Tomorrowland!
4: Zajebiste, dzięki! Jezu, dziękujemy.
0: Do tego zabieramy was dziewczyny
4: tak?
0: melobusem z naszą ekipą. Widzimy się w busie, będziemy się tam bawić.
3: No i nie puszczamy was też oczywiście z pustymi rękami, bo Tomorrow paki dla was przygotowane. Plecak, bluza, skiety i Devmelo, pomadka i dwa tomy książki Tomorrowland, żeby było co robić w podróży.
0: Będą też kosmetyki.
4: O kurczę, super. Świetnie, ej.
2: Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

0: Sad Girls w Maloradiu. Słuchacie Freak Fightu, tak podkręcamy tempo i wysyłamy was na Tomorrowland w Belgii. A za moment newsy Meloradia i...
1: Będą smutne wiadomości, bo ja kocham Mazury.
0: A Warmię? Ja jestem z Warmii.
1: Warmię też.
0: Dziękuję. Dobrze.
1: Więcej o Mazurach w newsach. A już
0: o 17:00 zagramy. Ja mam nadzieję, że to serio będą Mazury, a nie Warmia, że taka wkrętka.
1: Nie no, chyba tak. To jest Good Boys Hideaway i ten numer punktualnie o 17:00 zagramy w Melo.
0: Bo kiedy inni
1: gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
6: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
7: Jedziemy.
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

0: Living. Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
1: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future.
3: O reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: A nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
5: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
4: Dziękuję.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: w Opolu.
1: Monika Atrykowska, chwila, zapraszam. 10. Festiwal Książki w Opolu już się rozpoczął, potrwa do niedzieli. Wśród gości jubileuszowej edycji na scenie plenerowej pojawią się m.in. Remigiusz Mróz, Dorota Welman, Paulina Młynarska, Daniel Olbrychski, Nawal, Katarzyna Grochola, Jakub Małecki, Marek Krajewski, Joanna Bator czy Maciej Siembieda. Wydarzenia odbywają się na 4 festiwalowych scenach, na Placu Wolności, na scenie głównej i na scenie drugiej, na scenie w Ogrodzie Franciszkanów oraz na 4. scenie w Miejskiej Bibliotece w Opolu. Wstęp jest wolny, a po szczegóły sięgnijcie do programu. Jeśli chodzi o muzykę, ja wspomnę jeszcze tylko, że jutro zaplanowany jest koncert Meli Koteluk, a pojutrze Kasi Nosowskiej. To na koniec rzut oka do kinowego repertuaru. Jutro w kinie Helios Solaris, BTS World Tour, koncert transmitowany do kin na całym świecie. Imponująca scena 360 stopni i na pewno dużo muzycznych emocji.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic. Jedyny prom na Mazurach nie działa z powodu awarii silnika. Do odwołania nie będzie kursował na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich w Wierzbie. A teraz dobry news dla jadących na openera, bo w Gdyni udało się zakończyć remont estakady Kwiatkowskiego. Maciej Bąk.
4: Prace remontowe pierwotnie miały trwać do końca czerwca i był to wyścig z czasem, no bo przy zamkniętej estakadzie choćby dojazd na festiwal opener mógłby zamienić się w koszmar. Teraz filary estakady są już stabilne i powinny wytrzymać do jej generalnego remontu planowanego na 2028 rok.
3: A na koniec o gigantycznej kasie. Elon Musk jest coraz bliżej zostania pierwszym na świecie bilionerem. Na giełdzie zadebiutowały akcje SpaceX. Jedną wyceniono na $135.
2: Ciekawe, ile podatku zapłaci.
5: Ha. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu i o pieniądzach będziemy mówić dużo.
2: No właśnie, bo nie tylko Elon Musk się bawi na bogato.
3: Jest taka jedna, co nie lubi swoich wszystkich ex.
2: No, ale za to będzie miała niezłe wesele.

0: Ale Melo, Give Me Everything, Pitbull, Afrojack, Neo, Nayer, tak się podkręca tempo.
1: A czy wiesz, że Afrojack właśnie wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu?
0: No nie wierzę.
1: Będzie, będzie. I będzie jeszcze gorętsza atmosfera.
0: Naprawdę?
1: No bo wiesz, to końcówka lipca, początek sierpnia i najlepsza muzyka elektroniczna.
0: Dawaj mi bilety.
1: Codziennie w Melo do zgarnięcia po 18.
0: Jakie to jest proste i przyjemne.

0: Wet Fingers, DJ Adamus, Mafia Mike, Hive i Superstar. Podkręcamy tempo w Melo. Nigdy nie rozumiałam fenomenu Taylor Swift, przyznaję się bez bicia, nie bijcie mnie.
1: No to się teraz naraziłaś pewnie wielu osobom, ale
0: ja
1: nie
0: wiem.
1: Mi spokojnie.
0: Ja wiem, doceniam, ale nie kumam.
1: Taylor Swift będzie teraz wychodzić za mąż, za Travisa Kielce.
0: Tak.
1: I Travis Kielce i Taylor Swift mają takie marzenie, żeby wziąć ślub w Madison Square Garden. I to będzie wesele trzydniowe, więc ktoś już obliczył, że będzie ich kosztować samo wynajęcie tej hali 11 milionów złotych.
0: Co to dla nas? Melo Radio PR, tam się kierujemy po szybką kasę.

0: No przecież tutaj jestem, Lost Frequencies, Callum Scott.
1: Tak, ale to było suche. I to ja mówię.
0: No, to faktycznie.
2: Szybka kasa na weekend w Meloradio.
0: Może i suche, ale zabawne. Dzwonimy teraz do Roxany, która weszła na
1: Meloradio. Co muszę popić normalnie? Co tu się dzieje dzisiaj?
0: Ponieważ ma tak fantastyczne zgłoszenie, ja muszę usłyszeć więcej szczegółów od niej. Muszę, po prostu, bo się muszę.
1: Dzwonimy. Oczywiście Roxana ma 5 sygnałów na to, żeby odebrać od nas telefon.
3: Halo?
0: Cześć, Roxana, Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: Dzień dobry.
0: Oj, nie dzień dobry, chyba cześć. Weekend się zbliża wielkimi krokami, co?
3: Może być cześć.
0: To ja się bardzo cieszę. Na co ci aż 500 zł, dziewczyno?
3: Na wyjście w góry, bo mieszkam przy górach bardzo blisko, w Bielsku Białej i mam ekipę dziewczyn, z którą wspólnie nienawidzimy gór, ale stwierdziłyśmy, że jesteśmy w takim wieku, że trzeba coś zrobić, żeby tą nienawiść zmienić, więc gdybyśmy miały odpowiednią ilość kasy, to w taki sposób nagrodzimy się, jak dojdziemy do schroniska, że będziemy miło wspominać wyjście w góry.
0: Od nienawiści do miłości jeden krok, prawda?
1: I to jest właśnie ten krok.
0: Ten dźwięk oznacza to, że kasa już leci do ciebie. Roxana, możesz biec do bankomatu. Zrób to teraz.
3: Dobra, dzięki.
2: Szybka kasa na weekend.

0: Słuchacie Freak Fightów Melo. A jakie ty masz plany na weekend?
1: W Gotika będę grał. Za Gomeza!
0: Za Gomeza. O, tak mi się wydaje. A wy jakie macie plany na weekend? Dajcie znać przez WhatsAppa Meloradia.
1: Odnośnik znajdziecie niezmiennie na meloradio.pl.
0: Głosówki, chcemy głosówki.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też.

0: Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
1: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super cenę.
8: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.

0: Wersow o północy w Meloradiu. Sydney Sweeney to ta z wielkim
1: charakterem.
0: Talentem. Ma nowego chłopaka najwyraźniej.
1: Tak, i poszli się, jak to pięknie zostało opisane, migdalić do lodziarni.
0: Całować, lizać i w ogóle ludzie są, słuchaj, oburzeni, że oni się całują w tej lodziarni. Ja nie rozumiem, o co jest ta drama. No przecież podczas lodów się liże zawsze, tak?
1: Wow.

0: Galaxy.
1: Kungs Galaxy, jej, Oluś.
2: Jej, to będzie najlepsza trzydziestka Meloradia w całej galaktyce.
1: Będzie.
2: Tak.
0: No to się
2: co, zaczynamy za chwilę?
1: Zostajemy z tobą razem.
2: O proszę, tak. Bardzo, bo to już długo nie będzie takiej okazji.
1: Nie strasz?

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
0: Po reklamie.
5: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
6: Rząd przedłuża obniżony VAT na paliwa przynajmniej do końca czerwca. Wydłuża także stosowanie ceny maksymalnej na stacjach. A skoro o paliwach mowa, to jeśli planujecie w weekend wyjazd samochodem, to zatankujcie lepiej już dziś. Od jutra ceny paliw będą wyższe. Litr benzyny 95, 6 zł i 4 grosze, a diesel 6,40. No i jeszcze pomarzymy o wakacjach. Ponad połowa Polaków chce spędzić je w kraju. Chętnie wyjeżdżamy też za granicę, mówi Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki.
7: Niezmiennie dominują Turcja, Grecja i Egipt. Dużym zainteresowaniem cieszą się także Hiszpania, Turcja oraz Cypr.
6: Coraz więcej Polaków odwiedza też Albanię.
5: Tak, ja lecę do Hiszpanii, ale zgubiłem gdzieś mój dowód osobisty. Ojoj. Mój portfel.
8: Wszystko się dobrze skończy.
5: Trzymajmy kciuki, że go dzisiaj znajdę.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Yeah. 30 Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
5: No i mamy 18, mamy piątek, yeah. Piąteczek, piątunio.
8: Wreszcie.
5: Tak jest, to odpalamy ten weekend. No i odpalamy go najlepiej jak się da z 30 Meloradia, ale ja się cieszę, że jesteśmy w końcu w pełnym składzie.
8: Chyba miesiąc tego nie robiliśmy.
5: No a ile będzie tego przed nami w niepełnym składzie? Też się nie cieszę. Ale słuchajcie, skoro już tutaj jesteśmy, to ja mam do was pytanie.
8: Tak.
5: Co najlepiej zrobić w wakacje?
8: Zjeść lody.
5: Zjeść.
10: Kąpać się w morzu.
5: Okej, okay, no to fajne rzeczy. A co wy będziecie robić w nadchodzący weekend?
8: Ja będę jeść lody.
10: Ja będę grał w Gotika. Za Gomeza!
5: Okej. Okay. No to może teraz zagrajmy miejsce 30, bo Mina Iggy mówi tyle, że lepiej grać. Satisfy. O, bardzo wow. Proszę. Calvin Harris, Jazzy.
8: Co tak nisko?
5: No właśnie, mówiłem, że głosujcie z 8 tygodni, bo ja bym chciał, żeby było wyżej, a tak zagłosowali, że jest to 30. Proszę się bardziej postarać, tak?
8: Tak.
5: 29, Mikołaj.
11: To będzie Gordo i Rainer Zonneveld, który zresztą wystąpi na Sunrise Festival!
5: To jest szaleństwo, loko!
8: Au!
5: Iga, widzę, naoglądałaś się pewnego serialu ostatnich tygodni.
8: Spodobało mi się to.
5: Dobrze, 28.
8: Czy to ja teraz? Jej!
5: A, i tyle? Numer nie ma tytułu?
8: Be mine.
5: Dokładnie tak.
8: Jakoś się tak podekscytowałam.
5: Fajnie się zaczyna ten weekend, odpalamy go razem. Shim za Fire. To jedna z nowości w 30 Meloradia. Gramy ją już teraz. Czy chcecie jakieś słowo do narodu?
8: Tak, kochajcie się.
5: Okej. Okay.

0: Zawstydziłam się trochę.
1: I gadawaj, twój wokal teraz.
0: Boję się. I can't deny it.
1: Jazzy, Spritz i Iga Dudziuk w Meloradio. To miejsce 25. Jak się czujesz, debiutując na liście hitów?
0: To jest niesamowite, bo to było moje największe marzenie. Dziękuję.
1: Jest to nieprawdopodobne. Miejsce 25. już za nami, ale ja myślę, że twój wokal zasługuje co najmniej na pierwsze.
0: Naprawdę?
1: Tak. Albo na zerowe, jak wolisz.
0: Chyba zerowe jednak.
1: Dobrze, słuchaj. To jest 30. Meloradia, więc odliczamy sobie te numery. No i ja zaprosiłem Igę, no bo Iga jest największą fanką pewnej imprezy, która odbędzie się już tego lata.
0: Czy ja mogę powiedzieć jej nazwę?
1: Możesz, możesz. Nawet musisz.
0: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Ja tak się cieszę, ja się nie mogę doczekać, ja tam będę na pewno.
1: No, to trzymam za to kciuki bardzo mocno, no bo będziesz mogła sobie popatrzeć między innymi na trio Meduza.
0: Naprawdę?
1: Bo oni wystąpią na Black Stage na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
0: To jest na razie moja scena faworyt, naprawdę.
1: Okej, okay, no to ja mam nadzieję, że wyślesz jakieś fajne filmiki mi na przykład.
0: Obiecuję.
1: Albo będziemy razem skakać do Meduzy.
0: Będziemy w pierwszym rzędzie.
1: A teraz możemy sobie tak, nie wiem, popróbować skakać?
0: Dobra.
1: Albo chociaż
0: nie,
1: palcami
0: nie,
1: okier...
0: nie, już.
1: Iga, skacz teraz.
0: Kto nie skacze?
1: 24. Meduza, Yori Kamil. Don't wanna go home.
0: Don't
1: to jest 30. Mela.

0: pięknie zaśpiewane.
1: No ja też chcę być na liście hitów Meloradia. Dokładnie tak. Kla Iga Dudziuk, to Bibi Rexa i Faithless, miejsce 22. Iga, chyba ty nie chcesz iść do domu, co?
0: Ja chcę zostać z tobą już do jutra.
1: Nie ma problemu, to zostaniesz ze mną ile będziesz chciała. Bo jest 30 Meloradio, więc się do domu nie chce iść, ja to rozumiem. No i teraz zagramy jedną z naszych nowości, no bo piątek to oczywiście dzień muzycznych premier. Pan Gryfin. I to jest pan, który stworzył ostatnio z Kaigo numer Save My Love. Ja mogę zdradzić, że on się jeszcze pojawi dzisiaj w 30 Meloradia. Troszkę wyżej. A nie powiem, ale pan Gryfin też pojawi się na Tomorrowland.
0: Wow.
1: A wy możecie być tam razem z nami, meloradio.pl. Tam się zgłaszacie, prawda, Iga? Bo to u was.
0: To jest proste. Wysłacie fajne filmiki, najlepiej filmiki.
1: Okej, no i robicie to na meloradio.pl. No i kto wie, być może usłyszycie Gryfina, którego już teraz usłyszycie na antenie Meloradia. Gryfin, Julia Church i Spin Me Slowly. Gramy premierowo w Melo.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Rumors. Thomas Gray to miejsce 20 w tym tygodniu w 30 Meloradia. Iga Dudziuk stwierdziła, że ona jeszcze zostanie i bardzo mi się to podoba.
1: Tak, jestem razem z wami, bo ja uwielbiam 30 Meloradia.
0: Byłaś
1: naprawdę
0: kiedyś w Toronto?
1: Nie, nigdy.
0: A Thomas Gray był?
1: Kurczę.
0: Wrzucił na Instagrama fotki i napisał, uwaga, odczekaj, bo zgubiłem cytat. Nie mam słów na to, jak bardzo jestem wdzięczny, że mogę żyć częścią tej pięknej podróży.
1: Wow, to ja mu napiszę DM-a, żeby wysłał nam pocztówkę.
0: Gorzej, jak on ci odeśle jakiegoś DM-a.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Disney Plus.
14: To jest mój czas. Inspirowany.

0: trzy wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Po reklamie.

0: Iga, mam do ciebie pytanie.
1: Słucham cię uważnie.
0: Wiesz, co łączy Brazylię, Japonię, Belgię, Tomorrowland i Brooklyn?
1: Wow, nie mam pojęcia.
0: To łączy wszystko to, że tam wystąpi Alok.
1: To jest niesamowite.
0: Który stworzył ten numer.
1: Brawo dla niego.
0: To Dive Into Me razem z Khalidem. Brawo. Tak podkręcamy tempo, to jest 30. Meloradia, miejsce 18 w tym tygodniu. A teraz czas na wyjątkową nowość, no bo zawsze, kiedy pojawia się nazwisko tego człowieka, jest u nas w studiu wyjątkowo, gdyż kiedyś w tym studiu wisiała taka piękna flaga.
1: Wisiała ta flaga, ale nasz kolega Marcin postanowił ją wyrzucić.
0: Tak, no ale pozdrawiamy ciebie, Marcin, bardzo gorąco, ale na szczęście, choć flaga zniknęła, nasza miłość do tego człowieka nie.
1: Mozyman mi proponował nawet, żebym pojechała z nim do Francji.
0: Chciał ci pokazywać bagietkę?
1: Tak.
0: Miejsce żadne na razie, bo to nowość, ale może być w przyszłym tygodniu, na przykład na miejscu którymś.
1: Sun.
0: Tak, Sun, Mozyman i Gitan Russell. To nowość.
1: Ładnie.
0: Na antenie Meloradia, bo najlepszy drop nowych hitów macie w Melo. Mamy piątek, mamy nowości, mamy wszystko, co chcecie.

Kojarzycie tę aplikację, której używacie, jak nie wiecie, jak jakiś numer się nazywa, leci on w głośnikach i przykładacie wtedy telefon i szukacie tytułu? No to coraz częściej używacie tej aplikacji, żeby znaleźć właśnie ten numer. Sorry Papi, to Topik i Becky G. Miejsce 17 w tym tygodniu, to jest 30 Meloradia. No i teraz zaglądamy na oczko wyżej, a tu gość, który już w trakcie swojej kariery, która, no umówmy się, za długa nie jest, dostał nominację do Grammy. No chłop się zna na rzeczy. Ilenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love, to na 16. Teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: Kafe Bauza i Magnetic w Melo. To miejsce 15 w tym tygodniu. Wysłuchacie 30 Melo Radio, a teraz czas na jedną z naszych nowości. No bo oczywiście jest piątek, a to oznacza, że tych nowych hitów nie może na antenie Melo Radia zabraknąć. Jubel w języku polskim to huczna impreza, jak czytam, potoczne, często gwarowe określenie hałaśliwej zabawy lub uroczystości, szczególnie popularne na Śląsku. A Jubel to nazwa szwedzkiej grupy, która ma dla nas zupełną nowość. Ocean House, tak nazywa się ich najnowszy numer.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

ale to fajny letni numer. Ocean House. Nowość od grupy Jubel. To jest 30 Meloradia. Za chwilę wracamy z miejscem 14.

0: Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Odliczamy wasze ulubione numery.
1: No i lecimy dalej z 30 Meloradia. Słuchajcie, mam wydawczynię Karolę, która teraz stoi i bawi się wapnem, ale też bardzo lubi numer 14 30 Meloradia. Karola, chcesz powiedzieć, że lubisz?
2: Zakaria,
1: tak jest, więc Karola, specjalnie dla ciebie teraz rozkręcam głośniki. Andy Dust i Harris na 14, tu Pychu, siemano.

miejsce 13 w tym tygodniu. To Dubdogs, Yowda z Feel w Melo. Tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, u nas w redakcji wywiązała się dyskusja na temat makaronu ze śmietaną i cukrem. Wyznacie czy nie? Dajcie mi o tym znać na WhatsAppie Meloradia, bo u nas jest pół na pół. Ja na przykład uwielbiam, a jak to wygląda u was? Czekam na WhatsAppie Meloradia, tam wysyłajcie głosówki, czy wy jesteście team, którzy lubią, czy team, którzy w ogóle nie znają albo nienawidzą. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Zróbmy sobie takie kulinarny kącik w ten piątkowy wieczór. A teraz już do naszego kącika muzycznego przechodzimy i czas na miejsce 12. I dziewczyna, która zanim zaczęła zajmować się muzą na poważnie, to pływała na naprawdę ogromnych żaglowcach. Ale wiatr tak zawiał, że zajęła się muzą, no i chyba nikt nie żałuje, no bo już nieraz pokazała, że potrafi robić hity. Kajsa i Bob Sinclair, I Can't Wait, to miejsce 12.

ile ten duet zrobił dobrego dla światowej muzyki. Bibi Rexha i David Guetta w Melo. Ale nie ma co się smucić. Sad Girls, miejsce 11, bardzo ładny skok względem zeszłego tygodnia, bo w zeszłym tygodniu to było miejsce 26. Bardzo ładnie do góry, ale no to nie jest jeden taki poważny skok w tym notowaniu. Kolejne przed nami, ale też przed nami nowości, no bo piątki to oczywiście dni muzycznych premier i coś zupełnie świeżego ma dla nas Rehab, który ponownie połączył siły z Easy Bizu. Ich If I Have a Dream, tak nazywał się ich poprzedni numer. Tym razem ten kawałek nazywa się If I Could Stop Time. No i posłuchajcie, jak on brzmi. Yeah.

A już było tak dobrze z tym numerem. Był numer 1, był numer 5, a teraz ledwo zamyka pierwszą dziesiątkę. Na 10. Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj w Melo. To jest 30. Melo Radia. Kojarzycie grę Just Dance 4? Jeżeli tak, to na pewno kojarzycie też ten numer, bo to był jeden z głównych hitów właśnie tej gry. Aż by się cofnęło do tych czasów, kiedy się przychodziło po szkole i grało w Just Dance'a, nie? A teraz czas na miejsce 9. No i gościa, który nagrał numer ze swoim songwriterem. Swoją drogą musiał mieć jaja chłop, że stwierdził, że do Ale Farbena pójdzie i stanie przed mikrofonem. Ale takie rzeczy w życiu się opłacają, no bo panowie stworzyli naprawdę świetny hit. Body Talk, Ale Farben i Irene Miller to miejsce 9 w tym tygodniu. Wysłuchacie 30 Meloradia.

nadzieję, że do tego numeru nie stoicie w korku, tylko już lecicie do domu. Gips i win, bo przy tym kawałku trzeba dać trochę gaz do dechy, ale oczywiście zgodnie z ograniczeniami. Ja mandatów nie będę płacił. Miejsce 7 w tym tygodniu. Gips już za nami, a za chwilę odliczamy dalej. No i na miejscu 6 pojawi się Iben z numerem Hollow.

promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego.

0: день. Autopromocja. Reklama. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Drażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Drażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
4: Polska. W łopatce z grilla. I z delikatesów centrum.
5: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
0: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.

0: Tak brzmią wakacje, tak brzmi numer 4 w tym tygodniu, Another i Talk to You. Słuchacie 30 Meloradia, a zanim pierwsza trójka, oto czas na jeszcze jedną z naszych nowości. Tym razem od gościa, który już tego lata wystąpi na Sunrise Festival. Kto wie, być może ten właśnie numer zagra w Kołobrzegu. Feel Again to Sony Fadara i jego nowość już teraz.
1: Najlepszy drop nowych hitów w

Ale letniaczek. Kaigo, Kali T. Griffin, to Save My Love. Miejsce trzecie, a na drugim... Milky, David Guetta, Just The Way You Are, to srebrny medal w tym tygodniu.

0: Just the way you are. Milky David Guetta to miejsce drugie w tym tygodniu. No i został nam tylko jeden kawałek. Tylko jeden hit był w tym tygodniu lepszy. No jest to numer, który jest najczęściej wyszukiwany przez wasze telefony. Wiecie, w tej aplikacji, która odpala się, no i przykładacie ją do głośnika, żeby zobaczyć tytuł i wykonawcę. No i tak się składa, że tego lata będziecie mogli posłuchać tego hita na Sunrise Festival. Imprezie, która startuje już 31 lipca. Jeszcze dziś po 21 odpalamy Sunrise on Air. Specjalny program poświęcony właśnie temu wydarzeniu, w którym będą do zgarnięcia wlotki. 6 naprawdę gorących scen, masa artystów, no i lata w Kołobrzegu nad pięknym polskim morzem. No brzmi jak świetny plan, przyznacie? No to co, ten numer jeden to już chyba pora zagrać.
1: To jest numer jeden 30 Meloradia.
0: Użel i Moving to the Sun to już teraz.

Ekspresowo ten numer wbił na szczyt. Ale wcale się temu nie dziwię. Moving to the Sun, Jużel, który wystąpi już w tym roku na Sunrise Festival. To numer jeden w tym tygodniu, 30 i Meloradia. No i zabawa za chwilę zacznie się od nowa. Od 20 wciąż możecie głosować na wasze ulubione kawałki, no i znów oddawać na nie wasze głosy i je wspierać. No i też na wszystkie nowości, które zagrałem wam. One będą czekały w propozycjach na naszej stronie meloradio.pl. A za chwilę 20 i odpalamy Before przed dobrym Melo. Będą najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. Będą też wspominki takich już trochę przykurzonych sztosów sprzed lat. Dużo będzie się działo.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: 9 spektakli konkursowych, koncert Igora Herbuta oraz Julii Pietruchy. Spotkania z twórcami, warsztaty, wystawa, strefy dyskusji i chillu. A także party w stylu lat 80. i 90. z muzyką na żywo. Hipnotyzujący rave techno i wiele, wiele więcej. Przyjdź na 50. Opolskie Konfrontacje Teatralne w dniach 11-21 czerwca do Teatru Kochanowskiego. Daj się wciągnąć w festiwalową, teatralną atmosferę. Klasycznie, bez schłodzenia. Szczegóły i bilety na teatropole.pl.
4: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit!
5: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie. Melo Radio.
7: No i mamy już punktualnie godzinę 20. Jesteście gotowi na wszystko, co może wam przynieść ten piątkowy wieczór? No ja mam nadzieję. A ja was jeszcze przygotuję biforem przed dobrym Melo. Jeżeli teraz się szykujecie, to dobrze, że razem z nami, bo ja gram najlepiej w Polsce. I jestem tego pewny. Haven i Caitlin Aragon, I Run. Od tego rozpoczynamy w remiksie od Jamesa Hype'a. Tu Pychu, siemano.

Trochę klimaciku nigdy nie zaszkodzi. Beautiful, Anima i Joji w Melo. To jest Before przed dobrym Melo, 15 minut po 20, a jak piątkowy Before, no to oczywiście przypomina i kasztosów sprzed lat. No i tym razem będzie to rok 2011 i numer od Katy Perry, która ujawniła, że inspiracją do jego napisania było bieganie nago po parku z przyjaciółkami. Jak mówi, nie ma nic lepszego niż spontaniczna impreza taneczna z przyjaciółkami, to piosenka o rozpuście, bo miała w jedną z takich nocy w Santa Barbara. Poszliśmy do lokalu i oszalałyśmy. A w klipie do tego numeru Katy Perry właśnie gra swoje nastoletnie alter ego na takiej domówce. No i ten kawałek uczynił Katy Perry pierwszą i jedyną artystką, której 5 singli z jednego albumu znalazło się na pierwszym miejscu prestiżowej listy Billboard Hot 100, co zrównało się w ogóle z rekordem albumu Michaela Jacksona Bad. A ten numer to Last Friday Night, TGIF. Katy Perry, przypominamy ten kawałek już teraz w Before'ze przed dobrym Melo. We'll be right back.

0: Bodyguard w Melo. To już dobrze znacie, a teraz czas na nowość, no bo jak piątek, to i nowości muszą być.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Mistrzostwa Świata 2026. Te wystartowały wczoraj, ale każda wielka impreza musi mieć przecież swój hymn. Na ten napakowany jest naprawdę wielkimi nazwiskami, no i nie spodziewałem się, że kiedykolwiek to powiem, ale na antenę Meloradia wbija Andrea Bocelli. Z nim David Guetta, z nimi AJ, którą możecie znać z K-pop Demon Hunters i numeru Golden. No i do tego zestawu dobija jeszcze amerykańska raperka, no w końcu mundial to częściowo w USA, więc Megan Thee Stallion też wbija do tego numeru. Czas na kawałek DNA More Than a Game. Jak czytam, to numer, który ma bardzo prosty przekaz, pokazać, że piłka nożna to nie tylko gra, ale też tożsamość, jedność i poczucie przynależności. No to gramy! Yeah.

Zawsze mnie ciekawiło, czego ona ma więcej, hitów czy prywatnych odrzutowców. Taylor Swift i The Fate of Ophelia w remixie od Loved Luxury. To jest Before przed dobrym Melo. 20 minut do 21 nam zostało, a jak piątkowy Before, no to oczywiście odkurzamy numery sprzed lat. No i tym razem dokopałem się do roku 2014 i do numeru, który pojawił się w zwiastunach i reklamach naprawdę wielu filmów. Jeżeli lubicie oglądać bajki, no to pewnie kojarzycie, że pojawił się on między innymi w zwiastunie do filmu Baranek Shaun, był też w Zwierzogrodzie, czy w Angry Birds Movie 2. No i co się dziwić, skoro ten numer jest tak pozytywny, że naprawdę do każdej bajki pasuje idealnie. No i bajkowość teraz poczujemy. Pitbull i John Ryan to Fireball. Ale swoją drogą do mundialu, który właśnie rozgrywa się w Stanach, Meksyku i Kanadzie, też by pasował idealnie. Będzie gorąco. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Ja kocham ten numer. Sweat w Melo. To rok 2011 i Snoop Dogg, który na początku wydał ten numer, no i nazywał się on Wet. No i miał ku temu naprawdę niezły powód, no bo został poproszony o nagranie tego kawałka na wieczór kawalerski księcia Williama z Walii. Jak czytam, Wet to kontynuacja innego z hitów Snoop Dogga, Sexual Eruption z roku 2008. Kiedy usłyszałem, że rodzina królewska chciała, żebym wystąpił z okazji ślubu księcia Williama, wiedziałem, że muszę im coś podarować. Wet to idealny hymn dla księcia lub każdego gracza, który chce rozkręcić klub. A potem David Guetta w tym numerze pomaczał swoje paluszki, no i kawałek Sweat został hitem na cały świat. Przypomniałem go w biforze przed dobrym Melo z naprawdę nieukrywaną radością, a z taką samą zapraszam, bo już za chwilę wybije 21, no i bifor wchodzi na wyższy poziom, bo zaczynamy za moment Sunrise on Air. Melo Radio!
1: To jest Melo Radio. Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Jak tak, to Allegro. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
9: Ale patrz!
10: Ale co?
9: Ale niskie ceny!
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
12: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie!
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.

0: ASMR w Meloradio.
1: No i 21 już minęła. To no już taka nasza mała tradycja, że w piątki o tej porze spotykamy się na Sunrise on Air, program poświęcony imprezie, na którą bardzo, bardzo chcemy was zabrać, czyli Sunrise Festival. Mam 3 podwójne wlotki na ostatni dzień tego wydarzenia, na niedzielę, no bo wiadomo, zakończyć też trzeba z przytupem. Wtedy to między innymi DJ Chris zaprasza na The History of Sunrise Festival. Zagrają też Afrojack, Hardwell czy Oliver Heldens jako Hilo. No a żeby zgarnąć się zaproszenia, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia. Czekam na wasze głosówki. Jestem ciekawy, z kim i dlaczego chcielibyście się do Kołobrzegu wybrać. Przekonajcie mnie na WhatsAppie Meloradia, że macie taką imprezową bestię, z którą naprawdę rozniesiecie Kołobrzeg i zrobicie najlepsze możliwe melo na świecie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a teraz antenę oddajemy w rękę gościa, którego posłuchacie 1 sierpnia na Red Stage. Milkwish i jego set już teraz.
0: Sunrise on Air.

0: To jest właśnie Sunrise on Air, a to set od gościa, który tworzy i żyje na północnym zachodzie Polski, konkretniej w Szczecinie. O takich zdolnych mamy DJ-ów. To Milkwish, gość, który już 1 sierpnia do czerwoności rozgrzeje Sunrise Festival. No, w końcu gra na Red Stage. A przygotowania do Sunrise Festival to jest naprawdę ogromny proces. Tak naprawdę kończy się jedna edycja. No i organizatorzy już myślą, kombinują, czym nas zaskoczyć za rok. A w tym roku to czuję, że będzie prawdziwy ogień. I wiem, że wy też chcecie tam być.
1: Sunrise on Air w Meloradio.
0: No bo mam 3 podwójne wlotki na Sunrise Festival, na jego ostatni dzień. Zapytałem, z kim i dlaczego chcecie roznieść Kołobrzeg. Krzychu, siemano.
2: Siemano, witaj.
0: No cześć, jak to u ciebie wygląda, bo ty masz historię naprawdę niesamowitą. Streść nam ją, proszę, bardzo szybko.
2: Bardzo szybciutko, słuchaj, jestem w duecie DJ-skim z moim przyjacielem. Od dziecka się znamy, gramy od 20 lat.
0: Wow.
2: Jak usłyszałem, że masz podwójną wlotkę, mówię, zrobię głosówkę. I powiedziałem sobie, że to jest ten nasz czas, bo my zawsze przekładkę robimy, zawsze imprezy i myślę, że...
0: Ale teraz trzeba.
2: Tak, dokładnie tak.
0: Jak twój kumpel ma na imię?
2: Kumpel ma na imię Dawid.
0: Słuchaj, no to Krzychu, to może zadzwonimy teraz razem do Dawida. Jak odbierze, to ty sobie z nim pogadasz i mu może ogłosisz, co?
2: Dajemy.
0: No to próbujemy. Słuchaj, ja w tym momencie wybrałem numer do Dawida.
2: Krzychu, jest piątek, więc ja podejrzewam, że on jest na imprezie, ale to zobaczymy, czy to się uda.
0: No, zobaczymy. Poczekaj sekundkę. Już w tym momencie wybieram numer, bo tutaj się coś zacięło, ale już jest, więc miejmy nadzieję, że już za moment będziemy słyszeć tutaj połączenie. O, bardzo proszę. No i co się wydarzy? Miejmy nadzieję, że Dawid odbierze ten telefon.
2: Okej.
0: No ale sygnału nie słyszę. Może Dawid ma jakieś problemy, ale słuchaj Krzychu, to może ogłoś to na antenie tutaj teraz, co się w tym momencie stanie. Powiedz Dawidowi, może Dawid teraz słucha, to usłyszy.
2: Dobra, przyjacielu. Nie, Aleksu, Dawid, mam do ciebie super informację, jesteśmy na antenie Meloradia, a chciałem ci ogłosić, że w końcu nie staniesz za DJ-ką, ale staniemy przed DJ-ką, bo jedziemy na Sunrise 2026.
3: Ale info mamy tutaj.
0: Dawid, słyszysz mnie? Pychu Meloradio z tej strony.
3: Słyszę.
0: Dzięki. Stary, pakuj się już, myśl co sobie będziesz, nie wiem, ubierał, do czego będziesz tańczył, bo jedziesz na Sunrise Festival.
2: Marzenia się spełniają.
0: Dokładnie.
3: Słuchaj,
0: tak.
3: Słuchajcie, nie wiem co powiem żonie, ale to jest teraz mało istotne.
0: Stary, powiesz po prostu, że ciebie długo w domu nie będzie, bo Sunrise cię na pewno, Sunrise Festival cię pochłonie.
3: To jest dzisiaj jakaś miazga.
2: Szacun, wielkie dzięki od nas.
0: Dzięki wam wielkie, a my teraz wracamy do Milkwisha, czyli polskiego mega zdolnego DJ-a, który jak mało kto łączy klasykę i nowoczesność. Zresztą posłuchajcie sami, jak będzie brzmiał Red Stage 1 sierpnia na Sunrise Festivale.

0: To jest Sunrise on Air, program poświęcony imprezie, która sprawi, że wasze wakacje staną się tymi najlepszymi na świecie. No i to naprawdę unikalny festiwal na skalę Europy, no bo odbywa się zaledwie kilkadziesiąt metrów od morza, naszego polskiego, pięknego. No jest to naprawdę niezapomniany vibe, no a wiem, że bardzo chcecie tam być.
1: Sunrise on Air.
0: No i na pewno chce tam być też Doris. Zapytałem, z kimi dlaczego chcielibyście roznieść Kołobrzeg i z kimi dlaczego chcielibyście tam być. No i nagrywacie głosówki na WhatsAppie Meloradia. Dalej możecie to robić, no bo mam jeszcze dwie podwójne, z czego właśnie jedną teraz rozdam. Doris, dawaj!
2: Kochani, ja na Sunrise chciałabym zabrać swojego ukochanego męża, jednocześnie przyjaciela, gdyż dwa lata temu, kiedy wychodziłam za niego za mąż, to on zrobił mi niesamowitą niespodziankę, aby usłyszeć mojego fana Armina Van Burena i w klapkach i w sukni zaraz po naszym weselu wynajął auto i pojechaliśmy na Sunrise, moje pierwsze w życiu. A teraz ja chciałabym go w drugą rocznicę ślubu zaskoczyć i też go zabrać. Czy pomożecie mi zdobyć bilety?
0: Ale że Armin Van Buren jest fanem Doris, no to ja nie wiedziałem. Doris, no oczywiście, że pomożemy. Od czego jest Meloradio, jak nie od tego, żeby w takich sprawach pomagać. Podwójna wlotka na ostatni dzień Sunrise Festival. Doris w tym momencie leci do ciebie, a ja mam jeszcze taką jedną podwójną wlotkę na drugi dzień sierpnia. Jeśli chcecie ją zgarnąć, no to nagrywajcie mi głosówki na WhatsAppie Meloradia. Z kim i dlaczego chcielibyście tam pojechać? Z kim rozniesiecie Kołobrzeg i rozgrzejecie go do czerwoności? Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. To już jest naprawdę ostatnia szansa. A my już teraz wracamy do Red Stage'a i 1 dnia sierpnia zagratamy mega zdolny gość Milkwish. Słychać go w polskich klubach zagranicznych. Będzie też na Sunrise Festival w Kołobrzegu. A teraz jego set na antenie Melo.

0: Milkwish. DJ, który wystąpi 1 sierpnia na Red Stage na Sunrise Festival. To jest właśnie Sunrise On Air w Meloradio.
1: Sunrise On Air.
0: No i ja wiem, że chcecie tam być. Chcecie być w Kołobrzegu i razem tworzyć tę piękną historię, która trwa już od 23 lat. No i częścią tej historii też chce być Paulina. Co? Siemano.
2: Hej.
0: No cześć. Zapytałem z kim i dlaczego chcielibyście pojechać na Sunrise Festival do Kołobrzegu. Roznieść po prostu ten Kołobrzeg i rozpalić go do czerwoności. Paula, jak to wygląda u ciebie? Bo twoja historia jest naprawdę cudowna.
2: Mój chłopak, właściwie narzeczony Kuba, rok temu oświadczył mi się na plaży w Kołobrzegu, że uwielbia festiwal Sunrise, po prostu zaryzykowałam i wysłałam do was głosówkę.
0: No i pięknie, że to zrobiłaś. Słuchaj, no to może teraz zrobimy tak, że zadzwonimy po prostu do Kuby. Jak on odbierze, to ty mu powiesz, co się właśnie wydarzyło. Co ty na to?
2: Jasne.
0: Słuchaj, wysłałaś mi chwilę temu numer, więc ja go teraz wybieram. No i co? I dzwonimy. I miejmy nadzieję, że Kuba odbierze telefon. Ja już się przymykam.
3: Tak, słucham.
0: No, halo? Paulina,
2: hej,
0: dawaj.
2: Kuba. Hej, Kuba. Słuchaj, jak wiesz, dzisiaj jest nasza 5. rocznica związku. No i wygrałam nam bilet na Sunrise, twój ukochany.
3: Co? Ale jak?
0: Kuba, pychu, Meloradio z tej strony, stary, jedziesz na Sunrise Festival 2026.
3: Kuba!
0: To jest ten moment, że możesz się ucieszyć, powiedzieć Paulinie coś miłego.
3: Jejku, kocham cię bardzo. To najwspanialsze tezy, taki może być na naszą rocznicę. Ale w szoku jestem, to prawda?
0: To prawda, najprawdziwsze. Mam uszczypnąć?
3: Czy nie, to prawda, w szoku.
0: Słuchajcie, kochani, pakujcie się już, no bo wakacje 2026 spędzicie na Sunrise Festival. Bilety na ostatni dzień tej imprezy lecą w tym momencie do was.
2: Ale ekstra.
3: Wspaniale, super.
0: To już koniec na dziś, jeżeli chodzi o rozdawkę biletów. Kolejne jeszcze na pewno na antenie Meloradia się pojawią, ale nie kończy się Sunrise On Air. Wracamy do Milkwisha, czyli gościa, który wystąpi już 1 sierpnia na Red Stage.
1: Sunrise On Air.

Po jego setach słychać, że chłop robi to, co kocha. Milkwish, który zagra na Red Stage na Sunrise Festival już pierwszego dnia sierpnia. I jego set w Meloradio. To był Sunrise on Air, a za chwilę startujemy z tym, przed czym robiliśmy Before, czyli dobre melo. Na sam początek set od Tiesto, potem będzie Clapton, to będzie noc przepełniona setami od najlepszych DJ-ów na świecie. A za ten wieczór odpowiadałem ja, Pychu. Dzięki za dziś, no i życzę wam naprawdę szalonej piątkowej nocy.

0: To promocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radio!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
4: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
5: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe Ekspres Losy.
8: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała. M to muzyka.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.

To promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.